Tu Agnieszka z audycji Odkryj w sobie moc. Jeśli szukasz przestrzeni, w której możesz na chwilę się zatrzymać, posłuchać inspirujących rozmów, odnaleźć spokój i wrócić do siebie, to serdecznie zapraszam Cię do naszej audycji. Razem z Anią na antenie Radia Cenzura co dwa tygodnie dzielimy się tym, co pomaga nam i innym wracać do wewnętrznej siły, zrozumienia, równowagi i spełnienia, żyjąc w zgodzie ze swoją autentycznością. A jeśli szukasz jeszcze więcej inspiracji, koniecznie zajrzyj na stronę www.radiocenzura.pl albo odwiedź kanał Radia na YouTube. W ramówce znajdziesz wiele wyjątkowych audycji dla każdego, kto chce żyć bardziej świadomie i czerpać z treści, które poruszają, skłaniają do refleksji i wnoszą prawdziwą wartość oraz nową perspektywę. A tymczasem do usłyszenia w Odkryj w sobie moc.

Kasia Mikołajczyk. Rozmowy o zdrowiu przy ciepłej wodzie. Nowy sezon, nowi goście. Porozmawiamy o zdrowiu, pasjach, kreowaniu nowej rzeczywistości. Zapraszam w co drugą środę o godzinie 19 na żywo. Do usłyszenia!

się wyjścia znajdziesz w końcu jutro. Jak dogonić czas? Czasem chciałbym, żeby był

0: Zapraszam Was do podcastu W Magicznym Kręgu w Radio Cenzura. Tu dzielę się moją wiedzą, doświadczeniem, sercem. Opowiadam o warsztatach, o życiu, dotykam naszych emocji. Czasem wpadnie miły gość, by podzielić się z nami tym, co wartościowe. Często wplatam dużo prywatności, bo mówicie, że tu też odnajdujecie to, co ważne dla Was. Wasz feedback wiele dla mnie znaczy. Rozgość się. Zostań ze mną. Posłuchaj. W każdy poniedziałek godzina 20 irlandzkiego czasu, 19 czasu polskiego. W magicznym kręgu Maja Izabela Zachorska.
1: Michael Brown, Chibaba Man, let go.

Zapraszam Was do podcastu W Magicznym Kręgu w Radio Cenzura. Tu dzielę się moją wiedzą, doświadczeniem, sercem. Opowiadam o warsztatach, o życiu, dotykam naszych emocji. Czasem wpadnie miły gość, by podzielić się z nami tym, co wartościowe. Często wplatam dużo o prywatności, bo mówicie, że tu też odnajdujecie to, co ważne dla Was. Wasz feedback wiele dla mnie znaczy. Rozgość się. Zostań ze mną. Posłuchaj. W każdy poniedziałek godzina 20 irlandzkiego czasu, 19 czasu polskiego. W magicznym kręgu Maja Izabela Zachorska.

Witam serdecznie na antenie Radia Cenzura. Chciałbym Państwa zachęcić do słuchania i oglądania moich spotkań pod tytułem Tajemnice Myśli. Są to spotkania tak naprawdę ze zrozumieniem, czym są nasze myśli, skąd pochodzą, co można z nimi zrobić, jak funkcjonować w ogóle w świecie myśli i czy nasze myśli mają jakiś kontakt ze świadomością naszą i tą świadomością wszechświata. Zapraszam serdecznie na te spotkania i z tej strony chciałbym jeszcze powiedzieć jedną rzecz, że nasze samopoczucie bardzo, ale to bardzo zależą od naszych myśli. Zapraszam serdecznie, Maciej Witkowski.

tu Agnieszka z audycji Odkryj w sobie moc. Jeśli szukasz przestrzeni, w której możesz na chwilę się zatrzymać, posłuchać inspirujących rozmów, odnaleźć spokój i wrócić do siebie, to serdecznie zapraszam Cię do naszej audycji. Razem z Anią na antenie Radia Cenzura co 2 tygodnie dzielimy się tym, co pomaga nam i innym wracać do wewnętrznej siły, zrozumienia, równowagi i spełnienia, żyjąc w zgodzie ze swoją autentycznością. A jeśli szukasz jeszcze więcej inspiracji, koniecznie zajrzyj na stronę www.radiocenzura.pl albo odwiedź kanał Radia na YouTube. W ramówce znajdziesz wiele wyjątkowych audycji dla każdego, kto chce żyć bardziej świadomie i czerpać z treści, które poruszają, skłaniają do refleksji i wnoszą prawdziwą wartość oraz nową perspektywę. A tymczasem do usłyszenia w Odkryj w sobie moc.

Radio Cenzura. Cenzurujemy zawsze i wszędzie. YouTube, Facebook czy Google. To amatorzy. My cenzurujemy profesjonalnie. www.radio

Witam serdecznie. Emitypy bez tajemnic, czyli audycja, w której co tydzień od ponad 3 lat na antenie Radia Cenzura rozwikłamy różne zagadnienia dotyczące funkcjonowania człowieka. Jest okres wakacyjny, więc na pewno wspaniale spędzacie czas, a w tym czasie i w waszej przestrzeni pojawiają się różne nowe osoby. Czasami te znane, czasami te nowe. I właśnie ta audycja dotyczy tych relacji, budowania relacji, ale pod kątem tego, jak człowiek sam czuje się, funkcjonuje w otoczeniu, działa z innymi. A więc jeżeli chcesz poprawić swoje relacje ze samym sobą, poprawić swoje relacje z otoczeniem najbliższym, troszkę dalszym, czy zawodowym, czy rodzinnym, czy z dziećmi, z rodzicami, z przyjaciółmi, to powinieneś zacząć od tego, żeby właśnie poznawać siebie. I o tym właśnie co tydzień rozmawiamy na antenie Radia Cenzura w audycji Emitypy bez tajemnic. Zapraszam serdecznie, Mirosław Mikołajczyk.

Witam serdecznie na antenie Radia Cenzura. Chciałbym Państwa zachęcić do słuchania i oglądania moich spotkań pod tytułem Tajemnice Myśli. Są to spotkania tak naprawdę ze zrozumieniem, czym są nasze myśli, skąd pochodzą, co można z nimi zrobić, jak funkcjonować w ogóle w świecie myśli i czy nasze myśli mają jakiś kontakt ze świadomością naszą i tą świadomością wszechświata. Zapraszam serdecznie na te spotkania i z tej strony chciałbym jeszcze powiedzieć jedną rzecz, że nasze samopoczucie bardzo, ale to bardzo zależą od naszych myśli. Zapraszam serdecznie, Maciej Witkowski.

niepotrzebne, nikomu niepotrzebne są. Uszczypliwości, pstryczki w nos, opinie byleby coś od siebie wrzucić.

Pakowałem już walizki, by wyjechać stąd. Rzucić ręcznik. Zawsze fajniej, gdzie nas nie ma. Gdzie pod spływa pod

Radio Cenzura. Cenzurujemy zawsze i wszędzie. YouTube, Facebook czy Google. To amatorzy. My cenzurujemy profesjonalnie.

typy bez tajemnic, czyli audycja, w której co tydzień od ponad 3 lat na antenie Radia Cenzura rozwikłamy różne zagadnienia dotyczące funkcjonowania człowieka. Jest okres wakacyjny, więc zapewne wspaniale spędzacie czas, a w tym czasie i w waszej przestrzeni pojawiają się różne nowe osoby. Czasami te znane, czasami te nowe. I właśnie ta audycja dotyczy tych relacji, budowania relacji, ale pod kątem tego, jak człowiek sam czuje się, funkcjonuje w otoczeniu, działa z innymi. A więc jeżeli chcesz poprawić swoje relacje ze samym sobą, poprawić swoje relacje z otoczeniem najbliższym, troszkę dalszym, czy zawodowym, czy rodzinnym, czy z dziećmi, z rodzicami, z przyjaciółmi, to powinieneś zacząć od tego, żeby właśnie poznawać siebie. I o tym właśnie co tydzień rozmawiamy na antenie Radia Cenzura w audycji Emitypy bez tajemnic. Zapraszam serdecznie, Mirosław Mikołajczyk.

0: dzień.
1: Zapraszam Was do podcastu W Magicznym Kręgu w Radio Cenzura. Tu dzielę się moją wiedzą, doświadczeniem, sercem. Opowiadam o warsztatach, o życiu, dotykam naszych emocji. Czasem wpadnie miły gość, by podzielić się z nami tym, co wartościowe. Często wplatam dużo o prywatności, bo mówicie, że tu też odnajdujecie to, co ważne dla Was. Wasz feedback wiele dla mnie znaczy. Rozgość się. Zostań ze mną. Posłuchaj. W każdy poniedziałek, godzina 20 irlandzkiego czasu, 19 czasu polskiego. W magicznym kręgu Maja Izabela Zachorska.

0: muzyczne dna. Dobry wieczór, miły słuchaczku. Tu książę Edward i kolejny odcinek audycji na żywo. Audycji na żywo nagrywanej z udziałem żywej publiczności. Taką przynajmniej żywię nadzieję. Żywią i bronią. Audycja nazywa się Muzyczne Dna albo Muzyczne DNA. Tak trochę do wyboru. Zobaczymy, jak będzie dziś. Zamysł audycji jest taki, żeby było, wiesz, rozrywkowo, miły słuchaczku, w ten środowy wieczór, relaksacyjnie, jak to zwykle od dawnego już czasu pod różnymi szyldami tutaj w tym przedziale środowego wieczoru okupuję miejsce i krzewię ideę relaksu, tak. Tym razem w audycji bardziej muzycznej, najeżonej muzycznymi rodzynami bardziej niż sernik, czy coś w tym stylu. Jest zawsze ze mną gość, bo taki jest format też tej audycji. Przygotowujemy sobie po 3 utwory. Jeden z czasów naszego, no powiedzmy, dzieciństwa, jeden z czasów młodości i coś w miarę na czasie. I tak sobie próbujemy tymi próbkami, że tak powiem, sekwencjonować rzeczone muzyczne DNA. Takie laboratorium przy ognisku muzycznym. Wyraźnie zawsze jest, jak się nie jest samemu. Dziś telemost pomiędzy zachodnim brzegiem Irlandii, skąd ja nadaję, rozpina się na wschodnie wybrzeże tej małej wyspy na krańcu Europy. A tam, halo, halo, Don Roberto.
1: Ahoj, przygodo. Witam, książę, witam cię, miły słuchaczku. Mam nadzieję, że w liczbie mnogiej.
0: Ja też taką mam nadzieję. No już wiesz, ja to słyszę, ty to słyszysz, to już jest dwóch słuchaczy.
1: No, my tak słyszymy bez kontroli, jakby. No,
0: przepraszam, ja mam tu pełną kontrolę, mam wszystkie suwaki.
1: No tak, ty tak.
0: Całą playlistę ustawioną. Dzięki za podesłane kawałki. Jak zwykle, miły słuchaczku, tak wspomnę jeszcze, że w atmosferze suspensu to się odbywa wszystko. Lista dociera dosłownie na parę chwil przed audycją, byle tylko wrzucić na konsoletę i no i tak się właśnie kształtuje ta lista. A zaczynamy zwykle od przedziału tak zwanej muzyki przodków. I sprawdzimy, co dzisiaj przyniósł Roberto.
1: No tak, tu będzie mniej jakby muzyka przodków, co jakby piosenka z dzieciństwa, którą strasznie lubiłem, nie rozumiejąc słów, nie rozumiejąc słów, nie rozumiejąc tekstu, ale rozumiejąc jakoś emocje. I no i to gdzieś zostało na potrzeby dzisiejszego odcinka audycji. No musiałem to gdzieś wygrzebać w mózgu, tam musiałem sobie tą czaszkę otworzyć, tam łyżeczką, kurde, grzebać. No i wygrzebałem kawałek Billy Joela, gdzie w ogóle nazwałem go dzisiaj Billy Idolem.
0: To ciężko było znaleźć.
1: No ale to... ale szukałem i tak po... A nazwałem go Billy Idolem już w domu, jak tutaj się chwaliłem, że już mam od czego zacząć przynajmniej audycję. Mówię, że mam od Billy Idola kawałek, no ale to nie Billy Idol, tu chodzi o Billego Joela, którego nie byłem nigdy jakimś wielkim fanem, ale uwielbiałem ten kawałek i jakby na potrzeby codzienności pracuję ze starymi ludźmi, bardzo starymi, ale wśród nich są też nieco młodsi, starsi ludzie, czyli nie koło setki, ale gdzieś tam koło 70 i po 70. No. I któraś z takich nobliwych pań właśnie nuciła sobie ten kawałek, który zaraz poleci na zajęciach. I no, mnie to totalnie rozwaliło. To było kilka miesięcy temu, bo jakby uświadomiłem sobie, że tak, że ta osoba miała te 40, 30, 40 lat temu gdzieś około, no nie 70, tylko 30 lat.
0: No ale to tak jest,
1: taki może 30 parę.
0: Billy Joel to takie i... jednak pokolenie naszych no, rodziców co najmniej. Wydaje mi się,
1: tak, tak. No, może dlatego też ta muzyka przodków, no ale generalnie ten kawałek można powiedzieć odziedziczyłem po Marku Niedźwieckim, bo on funkcjonował na liście przebojów Trójki.
0: Tak, z którego?
1: I stąd on jest... Wikipedia podaje, że 89, ale mi się wydaje, że to jest niemożliwe, że ja go pamiętam jako starszy kawałek. Możliwe, że jako singiel, wyszedł wcześniej, natomiast znaczy się gdzieś na płycie wyszedł wcześniej, natomiast doszedł po prostu do jakby później wyszedł singiel, który wszedł na listy przebojów. O, nastąpiła jakby taka repromocja. Są takie przecież zabiegi.
0: No,
1: ale możliwe, że jest.
0: Naciągasz dzisiaj Don Roberto, ale wybaczam, wiesz, bo ja też dzisiaj będę naciągał, więc wiesz, relax.
1: Znaczy się, nie, no, generalnie jest starszy kawałek Billy Joela, który mógłby polecieć zamiast po to, żeby trzymać się
0: konwencji,
1: jakby tak, wytycznych. Ale i to kawałek bardzo dobrze chyba znany wszystkim, bo Billy Joel jest pianistą i piosenkarzem, muzykiem rockowym i kompozytorem muzyki popularnej i poważnej. I był taki pierwszy pianoman, taki stary kawałek. Ja go dzisiaj słuchałem na potrzeby audycji, ale po prostu poleci to, co poleci, czyli We Didn't Start the Fire jako 89, nie 99, 89 rok.
0: Tak,
1: więc...
0: tak, 89, tak, ale to i tak no, wydaje
1: no, to
0: się...
1: My byliśmy takimi... Tak, natomiast Piano Man jest z 73, czyli kiedy my jeszcze nie funkcjonowaliśmy jakby w systemie. I mogłem naciągnąć to Piano Man, ale lubię ten kawałek i po to mnie zapraszasz, jakby to, co lubię, puszczał, więc
0: no
1: dlatego to poszło, nie?
0: No bardzo dobrze.
1: Więc ta konwencja, nie lubię, kiedy te ramy są zbyt sztywne, bo
0: ale nie są właśnie
1: no, one
0: sztywne.
1: Ograniczają, a my nie lubimy ograniczeń.
0: Czasem, wiesz, po co są zasady, Roberto, żeby je łamać,
1: no. No tak, no więc tak, i dzisiaj to jest w ogóle też taka, można powiedzieć, anegdota. Lubiłem ten kawałek, on gdzieś sobie tam w podświadomości funkcjonował, ale że nie jestem osobą anglojęzyczną, jakby nie urodziłem się naturalnie, co zresztą też wtedy do mnie doszło, kiedy ta starsza pani sobie nuciła ten kawałek, że dla tych ludzi mieszkających na zachodzie to jest tak samo naturalne, jak dla nas, nie wiem, piosenki kabaretu starszych panów, czy Wodeckiego, czy nie wiem, Manamu. Więc jakby wszyscy to znają i czy chcą, czy nie. Więc to jest właśnie ta konwencja. A druga rzecz, że sam tekst. Dzisiaj jak szukałem tego kawałka, to znalazłem go z tekstem i mogłem sobie to bardziej tak ogarnąć, zrozumieć i można powiedzieć, że pierwszy raz go zrozumiałem, no i też jakby...
0: No nie jest to, nie jest to
1: mogę
0: taki...
1: dodać do tego i nic się nie zmieniło.
0: No nic się nie zmieniło, bo jest to tak, tekst taki z cyklu rzucanie samymi hasłami takimi, które tam z czymś się kojarzą. Historycznymi
1: tak,
0: nazwiskami,
1: tak.
0: Z miejscami zdarzeń, jakimiś cytatami z filmów, polityków i czego tam bądź. Tak, ale no, teledysk, ja pamiętam dobrze teledysk do tego kawałka, który też był całkiem fajnie zrobiony. No, taka scenka rodzajowa przedstawiająca życie młodej pary. Tak jakby rozpięte w czasie, jak rodzają się dzieci dzieciom się rodzą i tak dalej. Sceny kuchenne, można powiedzieć, wszystko się tak jakby rozgrywa w obrębie chyba tej samej kuchni, nie? Albo tego samego takiego setu, można powiedzieć, w którym ta rodzina sobie rzekomo tam żyje. No i taki niewidzialny trochę Billy Joel, który tam na stole gra łyżkami po talerzach, w czygarkach i właśnie wyśpiewuje. Wyśpiewuje ten tekst.
1: Okej. Okay. No, jeszcze tylko dodam od jakby z samych ciekawostek i informacji o samym muzyku, o czym nie wiedziałem. Na przykład, że jest to amerykański piosenkarz żydowskiego pochodzenia, w sumie z niemiecko... niemieccy emigranci z...
0: Oj, coś komplikujesz, Roberto.
1: I jest jednym z najlepiej zarabiających muzyków rockowych wszechczasów. Bardzo dobrze się potrafił sprzedać i bardzo szeroko robił, jakby ma też dorobek kompozytorski typu walce, fantazje, arie, balet, utwory fortepianowe, to są większość te walce, arie i tak dalej, to są jakby dzieła kompozytorskie. Do tego ma single, do tego ma mnóstwo albumów kompilacyjnych, jest chyba z 10 i studyjnych i koncertowych jest
0: masa.
1: Ponad, czy około 20, tak, około 20.
0: Chyba jeszcze działa, mam wrażenie, że koncertuje.
1: Nie, odszedł jakby z show biznesu, jeszcze pojawił się po prostu w 2001 roku z Eltonem Johnem, kilka takich po prostu miał epizodów, kiedy wracał z różnych okazji takich, gdzie podejrzewam, sami stajemy w sytuacjach, kiedy nie można powiedzieć nie. No i po prostu wtedy się gdzieś tam udziela. Ale ostatni raz się chyba udzielał w 2001 roku, więc już można powiedzieć, że żyje
0: na
1: zasłużonej emeryturze, no bo on zaczął aktywność taką od 64 roku, no to już swoje prawie wyrobił. 40 lat wygrał. No.
0: Lata melanży, już więcej niż 3 dekady w branży. No.
1: Tak. Billy Joel.
0: To co, słuchamy
1: We didn't start the fire. To nie my rozpaliliśmy ten ogień, ale...
0: Nie. To nie my, panie oficerze. To nie my. Billy Joel w Radiu Cenzura.

0: Panie leśniczy, to nie ja rozpaliłem to ognisko. To muzyka. Billy Joel, We Didn't Start the Fire. Przy ognisku muzycznym w radiu Cenzura. W audycji Muzyczne DNA. To pierwsza z próbek dzisiejszych, które wrzuciliśmy pod ten mikroskop elektronowy. Taka dużo skomplikowanej techniki w plenerze mamy ze sobą, mam wrażenie. Robert, nie wydaje ci się?
1: Dużo czego?
0: Dużo sprzętu takiego laboratoryjnego w plenerze mamy ze sobą. To, żeby DNA jakoś wysamplować troszeczkę, to trzeba mieć tu sprzętu.
1: Choćby sam. A jakie sprzęty masz na myśli? No,
0: fiolki, pipety, rozumiesz, mikroskop elektronowy.
1: A, to wszystkie, tak. No, to tego jest trochę.
0: Wieszak na fartuchu.
1: To takie małe te mikroobcinaczki do paznokci, żeby tam urywać po kawałku. No.
0: Tak, takie właśnie krojące na cieniutkie plasterki.
1: Wirówki, młynki.
0: Dokładnie. Całe chaziaństwo tutaj dla ciebie, miły słuchaczku, wyciągamy na ten środowy wieczór. I to była właśnie pierwsza laboratoryjna próbka. Dobry numer. Można by dzisiaj napisać taki tekst, mam wrażenie też.
1: No właśnie chciałem, to była ta puenta, że nic się nie zmieniło, nie?
0: Tak,
1: bo
0: tak,
1: to
0: tak.
1: Właściwie...
0: Ajatollah,
1: kiedyś leciało... Tak, KSU, kolejny rok, a Liban płonie, jest taka piosenka z polskiego zespołu punkowego KSU, który miał kiedyś tutaj, chyba nawet ten kawałek leciał.
0: Wiem, dokładnie, tak.
1: No i mówię, no to jest jakby zaklęty krąg, no. Ale nie o tym. Czym nas tutaj uraczysz, książę?
0: No ja tak sięgnąłem też, widzisz, głębiej w lata 80. To pamiętam jako... No może nie mikroskopijny młokos, ale też nie rozumiałem za bardzo, ale teledysk był z jakiegoś filmu, a film był z roku 84. Prawdę mówiąc, nie wiem, czy widziałem ten film kiedykolwiek, czy tylko znam go właśnie z teledysku do tej piosenki. Niejaki Phil Collins, bo do niego sięgnąłem, bo tak go kojarzę właśnie raczej, wiesz, pomimo tego, że później gdzieś w 90-tych latach był troszkę taki rewitalizowany razem z zespołem, a w zasadzie z tym, co pozostało z zespołu Genesis. Mieli swoje takie też tam na MTV chyba przebłyski jeszcze z piosenką choćby I Can't Dance, czy paroma innymi.
1: No tak.
0: Jesus, to He Knows Me, to też dobry numer. Dobry numer, ale poleci klasyk, taki chyba pierwszy numer Phila Collinsa, jaki pamiętam z dzieciństwa, tak mi się wydaje. Against All Odds, nie wiem, czy kojarzysz. Zapewne kojarzysz.
1: A film? No pewnie tak.
0: Film.
1: Jak poleci kawałek, to wtedy będę w stanie precyzyjnie odpowiedzieć, czy kojarzę.
0: Klasyczna perkusja lat 80. Billy Joel też był, to też taki był mocno...
1: Tak.
0: Mocno
1: też klasycznie, no.
0: Wszystkie można by powiedzieć takie charakterystyczne dla lat 80. No nie wiem, choćby instrumentarium albo produkcja, czy jak to zwał.
1: Mi się wydaje, że tutaj na etapie produkcji to brzmienie właśnie
0: ostateczne
1: jakby
0: brzmienie,
1: w zależności od tego, kto
0: ale
1: produkuje
0: też
1: płytę.
0: Instrumentarium, wiesz, instrumentarium, że dużo elektronicznych właśnie klawiszy takich, o takich brzmieniach, które mocno się jakoś kojarzą właśnie z 80-tymi latami. Takie początki, chociaż to już były dobrze zaawansowane technologie w tamtych czasach. Początki to były gdzieś chyba w 70-tych latach, jak nie wcześniej. Genesis.
1: No tak, takich.
0: Wspomniane chociażby i Peter Gabriel, który opuścił Genesis i otworzył tym samym drogę dla właśnie Phila Collinsa na froncie, a nie z tyłu na perkusji. To tenże właśnie Peter Gabriel, on chyba mocno też pojechał właśnie w elektroniczne brzmienia w tamtych czasach. Chociaż też no, jego płyty też były takie 80-tych lat brzmieniem trącające. Taka płyta Soul chociażby. A może przeginam, bo to może był już jakiś 90. Anyway, nie o Peterze Gabrielze, tylko
1: o
0: Filinsie Collinsie.

przypomnieć sobie kogoś jeszcze, kto był perkusistą śpiewającym. W sensie, no nie, no Dave Grohl z Nirwany, ale... no, nie wiem. Może jeszcze się ktoś przypomni. Anyway, no głos wszyscy znany. Piosenka też bardzo, bardzo znana, mam wrażenie. Chociaż wiadomo, że były większe hity Phila Collinsa, ale dziś poleci Against All Odds w Radiu Cenzura.

Phil Collins, Against All Odds, to ode mnie, miły słuchaczku. Takie rzeczy się pamiętało z czasów dzieciństwa, powiedzmy. Wlepione oczy w telewizor. No tam niewiele, no niewiele tej muzyki w tym telewizorze, no ale jak już była, to oczy wlepione i uszy nastawione. Czasem też magnetofon bez kabla, także bo nagrywa się. Ale możemy spokojnie opuścić przedział, chociaż jeszcze o Phil Collinsie może słów kilka, bo tak jakby zniknął, nie pamiętam dokładnie, w tym roku przeszedł, on był na emeryturę, ale w związku z tym, że no ma jakiś dorobek perkusyjny również, widziałem z nim

0: relatywnie świeży wywiad, w zasadzie program taki o nim, w którym nawet zasiada za perkusją na chwilkę, po to tylko, by wykonać może jakieś jedno czy dwa pyknięcia w bęben, bo no jest w tym momencie Phil Collins jakby nie w stanie już wydobyć więcej z perkusji. Stawy i sadzawki, że tak powiem, klękły mu do tego, jakoś chyba tam inna choroba go toczy, ale w rezultacie jakby przez lata grania na perkusji w taki też troszeczkę mało ergonomiczny, jak to niektórzy inni perkusiści o nim mówią, sposób, właśnie dorobił się takich kontuzji, że no w tym momencie nie jest w stanie nic już na bębnach zagrać, ale za to opowiadał dużo, były też to jakby pochodnie niesie teraz jego syn Nick Collins. Tak, on nawet gdzieś tam chyba w jakichś próbach, znaczy nie próbach, w jakichś trasach po prostu, w których jeszcze członkowie Genesis chyba gdzieś tam wystartowali, to on jakby zastąpił Phila Collinsa za perkusją i działa dalej, następne pokolenie, można powiedzieć.
1: Przejął pałeczkę, tak?
0: Nawet dwie pałeczki przejął, widzisz. No i,
1: nawet dwie, no.
0: I bębnik. Tak, no ale właśnie to tak.
1: I tam wszyscy go układają, tylko się tak nie garb jak tata.
0: No dokładnie, żebyś mógł nam tutaj długo grać jeszcze. No tak, no też ma jakby dorobek producencki Phil Collins. Jak to często bywa, człowiek sukcesu przyciąga innych ludzi, którzy chcą też jakby troszeczkę tym sukcesem się zarazić. No i tak, no i długie też dekady kariery. No i jak mówię, w mojej głowie takie docieranie do niego jako perkusisty troszeczkę później, troszkę po czasie. Być może nie po czasie, no nie jest za późno, ale tak. Wiele, jaki jest ten najsłynniejszy utwór, takie też przejście na perkusji, który wszyscy grają w powietrzu, jak leci. In the air tonight.
1: Tak.
0: Tak.
1: Okej.
0: Okay. No, rozmarzyliśmy się tu miłe słuchaczko.
1: Tak.
0: A tu czas.
1: Nie, no ja sobie przypomniałem akurat scenę z Mike'em tak Tysonem z jakiejś komedii, której w całości chyba nawet nie widziałem, ale tą scenę widziałem.
0: I co, i tam muzyka w tle była ta właśnie?
1: Tam jest ten kawałek najsłynniejszy Collinsa, jako wiesz, jako taki klucz w ogóle do sceny, która jest w filmie. Bo jest tygrys, biega tam.
0: Ej, a co to za film?
1: Cats w Las Vegas albo gdzieś tam indziej.
0: Okej, tak.
1: To no, nie taki z tych ambitniejszych. Na pewno nie kręcił tego jakiś włoski reżyser w latach 60. Tutaj teraz i tak błądzimy, no dzisiaj widzę wokół filmu. No. Teraz będzie filmowo już tak trochę nowocześniej, bo myślę, że dla naszej generacji
0: nowocześniej.
1: No. Pan Tarantino jest, no tak, to już jest taka, Tarantino według mnie jest jednym z takich prekursorów w pop-arcie, w tej sztuce popularnej, który właśnie jeszcze bardziej zagęścił miksowanie różnych stylów, przecież to on powykopywał różne smaczki z kina i tak samo muzykę, która dzisiaj zafunkcjonuje, fragment, też z jakichś filmów klasy B, tam CDF, z lat 50., 60. i 70. I to wszystko wymiksował, jakby wielokrotnie wybrudził, wyczyścił, jeszcze raz wybrudził, no i porobił te swoje kosmate filmy. Natomiast muzyka pozostała i dzisiaj no będzie utwór z filmu Kill Bill. Jest taka scena w filmie, kiedy walczą dwie panie na miecze samurajskie i leci japońska muzyka w tle i strasznie mi się ten kawałek podobał. Podoba mi się, w sensie też tekstu nie rozumiem, bo nie znam japońskiego i nawet jestem za leniwy, żeby sobie przetłumaczyć w tłumaczu, ale pewnie jest o miłości, zdradzie i czymś takim, o emocjach. Zaśpiewa nam pani Meiko Kai. Meiko Kai była w ogóle, jest aktorką japońską i piosenkarką. I no teraz wygląda zupełnie inaczej. W 20. zdjęcie na Wikipedii jest z 25 roku. Widać różnicę między tą zresztą dla mnie bardzo ładną kobietą z tych lat 70. z takim klasycznym dla tej mody lat 70. rozpuszczonymi, długimi, ciemnymi włosami. Postać o samej Meiko Kai gdzieś już czytałem i słyszałem, bo jest ona jakaś tam na swój sposób gwiazdą tego kina japońskiego.
0: Ale kina też, bo to też jest, jak tak słuchałem tutaj, szukając tego kawałka gdzieś na konsolecie z serwisami streamingowymi, jakby nie znalazłem. Musimy zagrać z YouTube'a. Ale bo w ogóle wszystko były po japońsku, też jakieś tytuły piosenek, więc...
1: Tak, już to było troszkę ciężej.
0: Ale sam gatunek kojarzy mi się właśnie z takim, był taki, myślę, w 70-tych latach, taka też japońska psychodelia, wydaje mi się troszeczkę, nie? Taki rock and roll.
1: Tak, trochę...
0: Miały miejsce te zjawiska w różnych krajach. W Turcji jest cały taki też katalog muzyki właśnie mocno brzmiącej tak właśnie troszeczkę jak to, co w, nie wiem, jak Jimi Hendrix, to co zagrałby Jimi Hendrix na przykład po japońsku albo po turecku, czy też w Afryce też zdaje się, że podobne brzmienia tam znalazły podatny grunt.
1: No tu chodzi chyba o ten taki psychodeliczny, wiesz, trochę tak jak jest, było takie to japońskie funky z lat 70., japoński psycho-rock. Oni zresztą kochali w ogóle takie wszystkie gwiazdy rocka.
0: Do dziś
1: kochają Japonię, Japończycy ich kochają, zapewniają im najlepsze warunki do nagrywania albumów koncertowych. Zresztą już kiedyś mieliśmy chyba Deep Purple's Made in Japan z płyty i wiele gwiazd, wielu twórców lubi po prostu tam nagrywać, ta publiczność tam szaleje. Też miałem w zamyśle, nie wiem w sumie, co mnie poprowadziło do tej Meiko Kai, ale chyba to, że miało polecieć taki japoński zespół Paprika Paranoia, który kiedyś grał w Krakowie, punkowy, same dziewczyny. Okay. I to też, nie wiem tylko, czy to jest w ogóle dostępne na YouTubie.
0: No, gdzieś się znajdzie. No, jeśli...
1: Można powiedzieć, że ta Japonia gdzieś tam w moim życiu krąży. Tu teraz nasz kolega się wybiera za chyba 2 tygodnie albo za tydzień do Japonii
0: to już na
1: wyjazd z rodziną. No. Tak, a ta Japonia się gdzieś zawsze w moim życiu jakoś tam pojawiała. No, jestem zauroczony i kulturą, i sztuką japońską.
0: Miałem okazję poczuć, powąchać tokijskiego luftu. No i faktycznie jest to miejsce na pewno warte odwiedzenia. Jest to kosmos. Po prostu trudno jakby odnieść. Wszystko jest inaczej. Łącznie... Znaczy, a przede wszystkim chyba z takimi właśnie zachowaniami międzyludzkimi na ulicy. Mam wrażenie, że inny świat, inny świat. No i samo to, że Tokio kilka razy po trzęsieniach ziemi miało okazję być odbudowywane, za każdym razem jakby usprawniane, to jest jak maszyna, to jest naprawdę niesamowita sprawa. Wybierzemy się, Roberto, jeszcze myślę kiedyś do Japonii. Czemu nie?
1: No jest to jakieś takie moje marzenie podróżnicze, które no może się kiedyś, czemu nie? No nie mówię nie.
0: No.
1: No, nie mówię nie, ale nie mogę założyć tej koszulki, którą mam Made in Japan, bo jest z błędem, o czym się dowiedziałem od dziewczyny, która uczy się japońskiego, że jest błąd w literkach na tej koszulce. No i sprawdziłem metkę i faktycznie to Hindusi szyli, więc dlatego...
0: No dobrze, że sobie nie, troszkę... że sobie nie wytatuowałeś, widzisz.
1: O nie, no to to już by było tak, ja jeszcze nie umiem. Jeszcze nie umiem w tatuaże, więc jeszcze się czuję za młody.
0: Okej.
1: No dobrze, to wchodzimy w takim razie do kosmatego filmu Kill Bill, do sceny w ogrodzie, gdzie pośród opadających kwiatów wiśni dwie panie uzbrojone w japońskie katany będą sobie robić ała, a śpiewać im będzie pani Meiko Kei piosenkę o tytule The Flower of Carnage.
0: Carnage, ja bym powiedział nawet.
1: Carnage, a nawet Carnage, yeah.
0: A widzisz, dobrze, że powiedziałeś, że Kai jednak, bo ja widzisz, że jakiś Kaji mówi, Meiko Kei.
1: A bardzo możliwe, że Kaji, ale nie tutaj się...
0: Ja też.
1: Nawet bym nie ufał też. Chyba, kurczę.
0: Nie ufajmy nikomu, Don Roberto, absolutnie.
1: Mówię tak, jak kiedyś się wysyłało, właśnie głosowało na listę programu trzeciego Michael Jackson przez J i no K i Jackson przez G. I tak, jak ktoś słyszał, tak mów, śpiewał.
0: Billy Joel przez G.
1: Tak pisał. Billy Joel, wiadomo, że był przez G, jak dżdżownica. No dobrze.
0: Meiko Kai.
1: Róbmy sobie to.
0: Tak jest. Flower of Carnage.
1: Kai, albo Kaji.
0: Ale w każdym razie Flower of Carnage w Radiu Cenzura.

0: To była... kto to był? Kto to był Don Roberto?
1: Kto to był? To była pani Mejko. To była pani Mejko.
0: Mejko, umówmy się.
1: No tutaj w nazwiska nie będziemy się...
0: Dokładnie. Nasza stara znajoma.
1: Bo jeszcze się okazało.
0: Stara znajoma Mejko. Z Japonii.
1: Stara znajoma od Tarantino.
0: Dokładnie. Tarantino, to jest 2004 też. To widzę, że też tak troszeczkę... przechyliłeś szale na stronę po roku 2000, co też zrobiłem i ja. Nienerwowo, ten Roberto. Nienerwowo.
1: Nie no, to już jest, to są już te nasze złote lata, kiedy już sami sięgamy po to, co lubimy. Ta.
0: No tak. No i ja tak właśnie dzisiaj do tego przedziału wrzuciłem. Dobrze sobie przypomnieć po latach płytę, którą się doskonale zna, a się o niej zapomniało. Płyta z roku, z którego właśnie ona jest, roku 2002, czyli troszkę, widzisz, jednak bliżej. Płyta zatytułowana Loud. Też z taką, widzisz, ciekawie, takie synchronizacje. Na okładce tej płyty jest taka japońsko wyglądająca pani. Płyta nazywa się Loud, natomiast artysta to Timo Maas. Taki, no nie wiem, w sumie w świecie muzycznym znana chyba postać, no też taki producent, DJ i remixer. Ale właśnie ta płyta, no nie jeden wieczór okrasiła, można powiedzieć. I no, był problem ze znalezieniem, wybraniem z tej płyty kawałka na dziś, ale no, w końcu padło. Tak, no też w tej chwili pan Timo Maas z Niemiec, żeby nie było, już ponad też trzy dekady kariery, no miksował takich artystów, których mam na liście, chociażby jak Depeche Mode, Finlay Quay, Fatboy Slim, Garbage, Jamiroquai, Moloko i nawet Tori Amos, no proszę. Ale tak, ale wrócimy do wczesnych lat 20., gdzie jeszcze takie w sumie na tej płycie pobrzmiewają, muszę powiedzieć, lata 90. Jeszcze 2000, lata 2000 jeszcze się nie ogorzały, że tak można powiedzieć, albo nie okrzepły bardziej. O. A zatem Shifter, taki jest tytuł tej piosenki, na wokalu gościnnie MC Chickaboo. A wszystko skomponował Timo Maas. Będzie tanecznie, o tańcach po piosence. Timo Maas w Radiu Cenzura. Prosto w twoje uszy, miły słuchaczku.

0: i odlecieli.
1: Timo Maas odleciał z MC Chicaboo. Shifter, taki jest tytuł tego utworu, a płyta Loud z 2002. No myślę, że za gości na playliście znów na chwilkę. Przypominam sobie znowu. A co? Timo Maas. Tanecznym krokiem w ten środowy wieczór, bo... czekaj, Roberto, bo widzisz, nie dałem ci głośniej. Halo, halo, jesteś tam.
2: Tak, jestem.
1: Jesteś. Tanecznym krokiem przegapiłem, widzisz, ostatnią imprezę w Think Punk w Dublinie. TP2 w zasadzie, Think Punk 2. Miała tam miejsce niezła potańcówka znowu. Za dnia, nie wiem, czy widziałeś właśnie nasz wspomniany kolega,
2: który... Widziałem parę zdjęć, no.
1: Który za chwilę w Japonii. Pozdrawiamy serdecznie, wysokich lotów i fantastycznej podróży. Zdjęcia właśnie są, przeglądałem dzisiaj sobie z tego wydarzenia. Rave za dnia, można powiedzieć, który pewnie przerodził się później jeszcze w nocną imprezę. No, wymieszane było troszkę DJ-ów właśnie, troszkę do tańczenia, troszkę było gitarowych, widziałem, brzmień również. Bardzo fajna impreza pewnie z super pogodą na weekend. Pozdrawiamy ekipę Think Punk, a jeśli miły słuchaczku akurat jesteś, mieszkasz w Dublinie albo przebywasz tymczasowo, zajedź na Inchicor. Jest takie miejsce, które nazywa się Think Punk. Co piątek zazwyczaj odbywa się tam jakiś jam session. Można sobie przyjść, pograć albo posłuchać, popatrzeć, jak inni grają. Spędzić wieczór w miłej atmosferze. Tak, do odwiedzenia. Polecamy. Zawsze bliskie tutaj memu sercu miejsce. Miejsce, gdzie nagrywałem ostatnie numery z zespołem Strupy i Ropa. W poprzednim miejscu również nagrywałem perkusję do poprzednich numerów. Ale to jest w ogóle temat na zupełnie inną audycję. Tak tylko chciałem a propos tych tanecznych kroków. Miałeś blisko, ale no tak. też nie byłeś, nie potańczyłeś.
2: No nie miałem. To było w weekend?
1: Tak, w sobotę chyba.
2: No, niestety teraz jest też, to już tutaj ogrodnicy wiedzą, o co chodzi, że nie ma czasu na pląsanie, trzeba siać.
1: No i tym bardziej, że wszystko bardzo opóźnione, nadal wciąż w temperaturach tutaj, no zimowej kurtki nie schowałem jeszcze, tak ujmę sprawę.
2: Bo ja prawie, że w domu siedzę w zimowej kurtce, tak, no bo tutaj
1: jakikolwiek odrobiny...
2: kominku się świeci tam gdzie indziej, poza ścianą, więc tutaj jest mnie chłodno.
1: Jakiekolwiek odrobiny słońca uprzykrza zimny wiatr z północy. Tak, wciąż nie poczułem tu jeszcze skwaru, że tak powiem, tego roku. Ale nie będziemy biadolić o pogodzie. W końcu kiedyś zrobi się cieplej. Tak, to takie już prawa natury.
2: Ma być w przyszłym tygodniu.
1: Ma być? No dobrze.
2: Uh-huh. No dobrze. 20 ponad stopni.
1: Wow, heatwave, tak zwany heatwave.
2: Będzie alarm.
1: Mm. No tak, no wiadomo, że to już za chwilkę. Jeszcze niedawno były powodzie, zalewała nas woda, a już za moment będziemy... płonąć i schnąć w oczach, że tak powiem. Okej, to co? Myślę, że możemy wykonać już teraz taki... Powrócić sobie po naszym telemoście do czasów współczesnych.
2: No tak, z mojej strony będzie... bardzo współcześnie, to znaczy się no, nie będzie tak świeżo, jak było w zeszłym tygodniu. Tydzień Rolling Stones wydają album albo promują album, ale będzie dla słuchaczka ewentualnie, który się wybiera do ojczyzny albo słucha nas po prostu w Polsce, jeśli jest taki ktoś. To odbywa się od 2000 roku taka impreza Żywiec Męskie Granie. To jest w kilku miejscowościach w Polsce, większych miejscowościach, głównie chodzi o Kraków, Wrocław, Poznań, Warszawa. W Żywcu się zawsze kończy. Czasem jest Chorzów, czasem jest jakieś miasto dochodzi, jakieś odchodzi. Był Lublin, był Gdańsk. W tym roku będzie w Żywcu, w Poznaniu, w Gdańsku, w Wrocławiu, w Krakowie i w Warszawie.
1: Tak, turnę znowu, cała orkiestra, tak?
2: Tak, ta orkiestra już można powiedzieć liczy kilkanaście osób. Z naszych klimatów to był i Maleńczuk, i nawet basista Olaf Deriglasow też w orkiestrze zagrał w 2014 roku, znaczy się hymn chyba wykonywał, bo to też oprócz tego, że tam są zapraszani różni twórcy, jest jakiś w każdym mieście też jest troszkę inne gwiazdy są, inny jest scenariusz koncertu i tak dalej, także wszędzie jest inaczej. Przykładowo w 2012 roku w Krakowie śpiewał Afro Collective, Mitch and Mitch, Wonky One, między innymi tutaj tak to Kazik na żywo, Czesław Śpiewa, Nosowska, Marek Dyjak i tak dalej. Ale już na przykład w Gdańsku nie było afrokolektywu, był jakiś Gypsy Peel, Hannibal, Wona Weber i tak dalej. Także no, Deserter. W każde miasto zaskakuje jakąś niespodzianką i co roku komponują hymn takiego wydarzenia, które jest dyrygentem w radiach.
1: Kto jest dyrygentem tej orkiestry?
2: Wiesz co, co roku wybierają jakby wybierana jest jakby osoba, która zarządza Męskim Graniem. Był to raz to był Wagleski, innym razem Nosowska. Nie wiem, kto będzie w tym roku szefem, czy tu chodzi o to, że będą zarządzać ci, którzy śpiewają hymn. Dokładnie nie chcę się tutaj wkręcać, bo naprawdę jakby nie o to chodzi.
1: Okej,
2: okay,
1: no nie, no
2: myślę, momencie.
1: Że jakby nie śledzę, pamiętam właśnie, że pamiętam czasy Wagleskiego, to nie nazywało się jeszcze chyba orkiestra, to było po prostu Męskie Granie.
2: Męskie Granie, tak.
1: Od czasu, kiedy słyszałem o tym pierwszy raz, ewoluowało już tak, że tam już i kobiety grają, i w ogóle...
2: Tak, to chyba nawet w pierwszym w ogóle
1: wiadomo,
2: była już...
1: Dyrygentem i tak dalej.
2: Dyrygentem jest co roku ktoś. Oni jakoś tam sobie aranżują. Nie wiem, czy dyrygentem całości jest, ale... Nie chcę jakby tutaj wchodzić w to. Mogę jakby coś powiedzieć na temat tego hymnu, który teraz będzie, bo ten hymn zagramy jako taki wizytówkę samego wydarzenia. I co musiałem dzisiaj sam przyznać, bo słyszę tą piosenkę codziennie w innym radio i no gdzieś tam wbiła się, jak to powtarzana rzecz.
1: Zamieniło się w robaka w uchu, tak?
2: Tak. A ten robak oczywiście zostanie wyparty przez jakieś inne rzeczy, no ale tutaj w tym roku hymn śpiewa Igor Herbut. I powiem szczerze, że bardzo mało wiem o tym panu. Zalia, która w ogóle też jest dla mnie jakby nową twarzą na scenie. I Vito Bambino, którego już trochę znam. No i co tu jeszcze powiedzieć? Mogę tylko powiedzieć, że to Męskie Granie naprawdę przyciąga tłumy i... Jest to, oczywiście można to jakoś tam krytykować.
1: Miejmy nadzieję, że przyciągnie trochę
2: jednym
1: tłumów.
2: Jednym się podoba, co roku coś, w innym się komuś coś nie podoba.
1: No to wiesz, to
2: ale
1: to
2: wybór jest, tak? Stadiony są duże, można nie przyjść, można przyjść. To jest tak samo jak z tymi hymnami i z tymi gwiazdami. No, ja znam jakby z tych wykonawców, znam bardziej Vito Bambino, a Igora Herbuta średnio naprawdę w jakichś takich bardzo awangardowych projektach gdzieś tam się chyba mi obiło uszy. A poza tym to już jest inna generacja, natomiast no, grają, no i to jest fajne, że grają i co, może posłuchamy po prostu w tym roku. Tytuł jest Nareszcie. Piosenki, która otwiera to męskie granie.
1: Jest hymnem jednocześnie, tak? Mówisz.
2: Tak, to jest taki hymn, jakby piosenka promująca, no ale proszę, od 22 kwietnia na samym YouTubie już ma ponad 7 milionów odtworzeń, więc jest to, no, myślę, to całkiem niezły.
1: Jakieś hinduskie boty. Co ty mówisz?
2: Może. Może być.
1: Może być, a może nie być. Może człowiek, może dostał. Może.
2: Panie, bo czytam czasem komentarze tych różnych internautów. I no i właśnie to jest też, wszystko zależy od nas. No, wiesz, tam ktoś pisze, że to nie jest zła piosenka. Jest wręcz całkiem niezła. Fajni i ciekawi artyści, ale to nie jest męskie granie. To też ten taki stereotyp, jakby męskie granie musiało być jakby w jakimś tam konkretnym stylu. No, ale...
1: I najlepiej jakby ktoś jeszcze odgryzł głowę nietoperzowi.
2: Albo gołębiowi.
1: Coś ten deseń.
2: I na końcu zepsuł perkusję, żeby nikt inny nie mógł na niej grać.
1: No i w ogóle cały sprzęt w Domu Kultury, żeby nic nie było. Nic po tym występie.
2: Byliśmy przemocowi, jak to kury śpiewały. No dobrze, słuchajmy. Ja, może być tak, że ja się zjawię troszkę z małym opóźnieniem, bo muszę sobie zrobić tak zwaną przerwę techniczną.
1: Okej, no dobrze, Don Roberto.
2: No ale wrócę jeszcze na bajerę, tak, tutaj do was.
1: Musisz wejść tak ładnie, jak ostatnio tak wejszłeś bardzo ładnie. Miłej przerwy, a dla ciebie, miły słuchaczku, nie ma żadnej przerwy. Jest relaks, bez przerwy. I za chwilkę właśnie męskie granie dla relaksu. Coś od Don Roberto. Nareszcie. Męskie granie, orkiestra, taki długi tytuł będzie. Znaczy skład Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino. I wszyscy oni do kupy w Radiu Cenzura.

0: Męskie granie orkiestra z dodatkami Igor Herbut Zalia i Vito Bambino. Pop, polski dobry pop teraz. Proszę bardzo, takie rzeczy. W męskim graniu. Grają na żywo, można pójść i posłuchać Roberto na przerwie, więc mamy chwilkę dla siebie, miły słuchaczku, i spieszę zatem do ostatniej próbki wieczoru i do świeżości ode mnie, chociaż powtórna wizyta w audycji pani Courtney Barnett, ale dopiero co wydała świeżą płytę w marcu tego roku, a jej debiutancka płyta jest już w mojej dyskografii i na winylu nawet, i jest, że tak powiem, żelazną pozycją ta debiutancka płyta, ale nie będziemy jej teraz słuchać, tylko posłuchamy sobie ostatniej płyty, Creature of Habit, z którą się zapoznaję troszeczkę szerzej. Kilka utworów granych było bardzo ładnie. Don Roberto, jesteś z powrotem. Hej, kilka utworów było granych już jako single z tej płyty. I no zebrał się tak, że jak się jej zaczyna słuchać, to w zasadzie pół tej płyty jest już prawie że znane. I bardzo fajnie, nie wiem.
1: A co poleci?
0: Poleci Mantis. Mantis, czyli modliszka. Modliszka jest na okładce płyty. Okładka tej płyty trochę, jak mi się kojarzy, z Massive Attack. Tam był żuczek na okładce, jakiś taki, nie? Czarno-biały. Tu natomiast jest właśnie modliszka. No i na płycie znajduje się utwór zatytułowany Modliszka, czyli Mantis. A w tej piosence z kolei wspomniany jest tytuł płyty, czyli Creature of Habit. Jakby to ładnie przetłumaczyć poetycko. Creature of Habit.
1: To znaczy klucza.
0: Słucham? Creature jako...
1: To znaczy klucza.
0: Creature, czyli kreatura. Wiesz, takie zwierzę. Zwierzę nawyków, można by powiedzieć, bo habit to...
1: Zwierzęcy, no to taki nawyk, ale taki częściej chyba zły nawyk, nie? Nie,
0: w sensie, że creature of habit, czyli ktoś, kto, wiesz, ktoś, kto lubi nawyki, kto ma zwyczaje swoje, wiesz, robi coś w określony, specyficzny sposób. Najczęściej.
1: No, tak.
0: No właśnie, kachu, chociażby. I tak, no taki fajny, no fajny utwór. Pani Courtney Barnett pochodzi oryginalnie z Australii i zaczęła swoją karierę właśnie we wspomnianym 2015 roku. Znaczy, no zaczęła wcześniej, tam jakieś epki się ukazywały, ale pierwsza studyjna płyta Sometimes I Sit and Think and Sometimes I Just Sit. Długi tytuł, ale właśnie do rzeczy.
1: Po góralsku.
0: Tak. W międzyczasie nagrała jeszcze kilka płyt, ale nie miałem okazji się z nimi jakoś tak bliżej zapoznać, a ta ostatnia no wpada w ucho. Wpada w ucho. Bardzo fajnie dobrane kawałki. Ciekawa, ona ma taki bardzo specyficzny sposób też śpiewania i narracji, że tak powiem. Ale to by trzeba się troszeczkę po angielsku tutaj, że tak powiem, pomądrzyć. A muzycznie też całkiem fajnie, więc coś dla ucha. A jak ktoś zrozumie słowa, to też będzie dobrze. Courtney Barnett. Mantis. W Radiu Cenzura.

0: Courtney Barnett i Mantis z najnowszej płyty Creature of Habit. Creature of Habit, a co ja miałem jeszcze o Courtney Barnett powiedzieć? Że widziałem na żywo, był taki piękny rok z festiwalem, na którym zjechały się wszystkie moje ulubione gwiazdy, tylko ja jakoś nie miałem kondycji wtedy najlepszej. Ale zobaczyłem sobie występ Courtney Barnett i mam nadzieję, że będzie jakaś trasa promocyjna, zahaczy gdzieś tutaj w te rejony. Widziałem na żywo występ, zarejestrowany na żywo występ w naszej ulubionej, przynajmniej mojej ulubionej, takiej do sprawdzania na żywo występów różnych artystów, stacji KEXP. Na YouTubie wiele setów różnych artystów właśnie udostępniają. No i było właśnie ostatnio Courtney Barnett ze swoim, no takie power trio, po prostu gitara basowa i perkusja, i wiadomo, że na trasie koncertowej na pewno jacyś artyści dodatkowi. Bo jak się wsłuchać, to wiadomo, tam jest troszkę naprodukowane, troszkę warstw gitarowych, troszkę jakichś syntezatorów i tak dalej, i tak dalej. Ale da się zrobić to we trójkę też, co udowodniła Courtney w występie w KEXP, promując właśnie tą nową płytę. Tak. To tyle muzycznie na dziś i pomału też chyba będzie tyle w audycji, że zaczniemy się chyba kłaniać pomalutku. Don Roberto, jeśli tam jesteś. Halo.
1: Tak, jestem, tylko strasznie się rozkaszlałem.
0: To dobrze, że się zmutowałeś, widzisz. No.
1: No tak, musiałem się zmutować, bo słuchaczek nie byłby w stanie usłyszeć, co mówisz.
0: Też mam przycisk do kaszlu tutaj, więc wiesz, nie ty jeden. Wyjątkowy brak słońca tego roku od samego początku właśnie powoduje, że wciąż jesteśmy zakaszleni. Tak, Roberto?
1: Tak jest.
0: Zgadzasz się z tym. Okej, okay, no to masz pierwszeństwo też do tego, widzisz, jako gość, żeby się ukłonić ładnie słuchaczkowi.
1: Szybciej się ukłonić, szybciej niż inni. No więc kłaniam się, mam nadzieję, że jeszcze się usłyszymy. Dziękuję za zaproszenie i
0: oczywiście.
1: Obowiązkowe pozdrowienia dla ekipy Radia Cenzura i naszego ukochanego prezesa.
0: Niech żyje nam prezes.
1: Ubudowo.
0: Naszego klubu. Tak, dzięki zespołowi Radia Cenzura mamy właśnie tą przyjemność, miły słuchaczku, co środę, mniej lub bardziej, być tu właśnie, mieć kanał taki, dzięki któremu możemy sączyć prosto w twoje uszko nasze głosy. Tak. Roberto, dzięki za dzisiejszą listę, dzięki za
1: zaproszenie,
0: za analizę, cała przyjemność po mojej stronie, polecam się na przyszłość, wiesz, no tutaj masz dorobek najdłuższy też spośród gości, coś tam się pomału rysuje, jakiś szkic taki, wiesz, tego twojego muzycznego DNA i mojego chyba też,
1: no tak.
0: Bo jak, żeby inaczej, w tym choćby ostatni kawałek, jak już wspominałem wcześniej, dobry numer zaczyna się zawsze od perkusji. I tak też było w przypadku Courtney Barnett. Okej, to kłaniam się jeszcze ja bardzo nisko, miły słuchaczku. Dziękuję za gościnne łóżko. Zapraszam do archiwum, do wysłuchania poprzednich.
1: Proszę
0: na zdrowie. Poprzednich odcinków.

Radio Cenzura. Cenzurujemy zawsze i wszędzie. YouTube, Facebook czy Google. To amatorzy. My cenzurujemy profesjonalnie. www.radiocenzura.pl

Wszyscy boją się nawet pomyśleć o cenzurowaniu treści, a każdy to robi. Radio Cenzura to jedyne radio w Polsce, które wszystkie treści cenzuruje otwarcie. Nie bójcie się, cenzura.

Radio Cenzura. Cenzurujemy zawsze i wszędzie. YouTube, Facebook czy Google. To amatorzy. My cenzurujemy profesjonalnie. www.radiocenzura.com

Ciabej tych skrajnie z lewej, ciabej i tych skrajnie z prawej. Jej ruch, jak jesteś z nebej, co myślisz, że ma monopol naprawdę? Nie chcę żyć z butem na gardle, melodrejpasz mentalny kark.

urwać im łeb jak modliszka. A teraz pomyśl o sobie i się nie skupiaj na innych. Zerwij psychiczną obrożę i biegnij przed siebie jak wilki. Spróbuj się odciąć od wszystkich, którzy na tobie wiszą jak kleszcze. Kto ma dla ciebie prawdziwą wartość, a kto jest na gapę.

każdego w końcu osaczy. Przyparci do ściany stajemy się łatwym celem na wszelkie chce ruch. Powiedz, jak długo pociągniesz, zanim cię w domu bez klamek umieszczą. Koleżko, ten utwór jest dokładnie o tym, na co mam i nie mam wpływu. Chcę pozbyć się wszystkich toksyn i obieram własny azymut.

teraz muszę cisnąć. A więc paramy się parami, dniami i nocami, życiem się paramy, czasem chciałbym się odchamić i niech słyszą wszystkie.

Zapraszam Was do podcastu W Magicznym Kręgu w Radio Cenzura. Tu dzielę się moją wiedzą, doświadczeniem, sercem. Opowiadam o warsztatach, o życiu, dotykam naszych emocji. Czasem wpadnie miły gość, by podzielić się z nami tym, co wartościowe. Często wplatam dużo prywatności, bo mówicie, że tu też odnajdujecie to, co ważne dla Was. Wasz feedback wiele dla mnie znaczy. Rozgość się. Zostań ze mną. Posłuchaj. W każdy poniedziałek, godzina 20 irlandzkiego czasu, 19 czasu polskiego. W magicznym kręgu Maja Izabela Zachorska.

Radio Cenzura. Cenzurujemy zawsze i wszędzie. YouTube, Facebook czy Google. To amatorzy. My cenzurujemy profesjonalnie.

Dobrze się już znamy, wdychamy się do płuc. Mamy nastrój z porcelany i tak łatwo nam go stłuc. Za dobą doba mija.

Witam serdecznie na antenie Radia Cenzura. Chciałbym Państwa zachęcić do słuchania i oglądania moich spotkań pod tytułem Tajemnice Myśli. Są to spotkania tak naprawdę ze zrozumieniem, czym są nasze myśli, skąd pochodzą, co można z nimi zrobić, jak funkcjonować w ogóle w świecie myśli i czy nasze myśli mają jakiś kontakt ze świadomością naszą i tą świadomością wszechświata. Zapraszam serdecznie na te spotkania i z tej strony chciałbym jeszcze powiedzieć jedną rzecz, że nasze samopoczucie bardzo, ale to bardzo zależą od naszych myśli. Zapraszam serdecznie, Maciej Witkowski.

rozmowy o zdrowiu przy ciepłej wodzie. Nowy sezon, nowi goście, porozmawiamy o zdrowiu, pasjach, kreowaniu nowej rzeczywistości. Zapraszam w co drugą środę o godzinie 19 na żywo. Do usłyszenia!

Witajcie, drodzy słuchacze Radio Cenzura. Przy mikrofonie Mariusz Majchrzak. Jak co tydzień w czwartki słuchacie audycji Rezonans. Dziś postanowiłem pokazać wam twórczość artystki, która występuje pod nazwą A.A. Williams. Pokażę wam dziś 11 utworów z jej drugiej płyty As the Moon Rests. Mam nadzieję, że wejdziecie w ten klimat gitarowy, trochę taki intymny, kameralny. Możecie zamknąć oczy, zgasić światło. Nie chcę tutaj oczywiście sugerować, ale myślę, że klimat na to pozwoli. Mam nadzieję, że wtopicie się w to piękne brzmienie, ale jeszcze przed zagraniem piosenek czas na krótkie przedstawienie artystki, bowiem A.A. Williams jest brytyjską piosenkarką i autorką tekstów, która zyskała uznanie dzięki emocjonalnej muzyce i atmosferycznemu podejściu do kompozycji. Jej debiutancki album Forever Blues z 2020 roku ujawnił jej zdolność łączenia intymności z monumentalnym brzmieniem. Styl A.A. Williams określany jest jako dark pop, ambient pop i singer-songwriter. Jest trochę też takiego doom metalu, shoegaze'u. Kompozycje cechują się subtelnymi, melancholijnymi melodiami. Wokalistka też inspiruje się zarówno muzyką alternatywną, jak i klasyką rocka, ambientu. Jej przekaz jest refleksyjny i pełen emocji, często balansujący na granicy ciszy i dźwiękowej ekspresji. Artystka regularnie koncertuje w Wielkiej Brytanii i Europie, zdobywając coraz szerszy grono fanów. W tym roku 3 czerwca będzie można ją zobaczyć na festiwalu Mystic Festival w Polsce. Bilety są do zakupu na stronie głównej Mystic Festival. Jednakże, jeżeli chcielibyście zobaczyć A.A. Williams, to niestety jedynym wyjściem jest zakup całego biletu, ponieważ jednodniowe są już wyprzedane. Co prawda zostały bilety na ostatni dzień jednodniowe, no ale artystka występuje dnia pierwszego z 45-minutowym setem. Zostawiam was z As the Moon Rests.

0: Radio Cenzura. Twoja ulubiona muzyka bez cenzury.
1: Stop.

0: Dzień dobry wieczór, świecie. Kochani, z tej strony Zofia Bies, jak zawsze łączę się z Wami z Belgii i dziś w audycji Rozmowy bez granic na antenie Radio Cenzura porozmawiamy o czymś, co dotyczy każdego z nas. Pokoju, wolności, o tym, jak łatwo można je stracić, jeśli nie jesteśmy uważni. Widzimy coraz więcej niepokoju, podziałów, a nawet absurdalnych decyzji. Jak choćby zamknięcie dworca centralnego w dniu, kiedy Polacy chcą świętować swoją niepodległość. O co w tym wszystkim chodzi? Czy naprawdę żyjemy w czasach, w których miłość do ojczyzny staje się podejrzana? Dziś moim gościem jest dr Lucyna Kulińska, historyk, politolog, kobieta odważna, która od lat mówi głośno o tym, o czym inni nawet nie chcą myśleć.
1: Witam serdecznie.
0: Tak, piszcie swoje pytania, bo dzięki temu szanse na to, że właśnie coraz więcej ludzi zacznie sobie zadawać pytania, może właśnie podczas dzisiejszej rozmowy padnie na nie odpowiedź. Dzień dobry, wieczór Pani Lucyno. Witam serdecznie.
1: Witam Panią redaktor, witam wszystkich Państwa w tych jesiennych anturażach, ale będziemy mówić o sprawach ważnych, jak mi się wydaje, dla nas wszystkich i okresie, który musimy przejść jak świnkę. Po prostu, aby wyjść po drugiej stronie z wiosną następnego roku i z przekonaniem, że nie ma żadnego determinizmu, że nie musimy robić to, co wielcy tego świata nam zaprogramowali.
0: Dokładnie tak. Przechodzimy, Pani Lucyno, do pytania. No pierwsze jak najbardziej na czasie. Skąd się wzięło Pani hasło, bo ostatnio oglądałam Pani różne wywiady właśnie. My nie chcemy wojny. Czy naprawdę czuje Pani, że Polska stoi dziś na niebezpiecznym zakręcie historii?
1: Wiele osób, które na poważnie zajmują się tymi problemami, twierdzi, że to już nie jest kwestia tego, czy Polacy zostaną wrzuceni w tą wojnę, tylko kiedy zostaną wrzuceni w tą wojnę. Ponieważ praca nad naszymi mózgami, nad mózgami Polaków, praca nad rozmontowywaniem naszego państwa, poprzedzona sprowadzeniem nam tutaj milionów przybyszy ze wschodu, których walka właśnie ma być realizowana poprzez to, że oni wypuszczają swoich młodych, a młodzi Polacy mają przyjść tam za nich walczyć i ginąć. To wszystko wskazuje, że plan w stosunku do Polski został już wdrożony. Proszę zauważyć, mamy na czele państwa człowieka, który jest wprost uznawany za agenta niemieckiego. Mamy drugiego pana, który kieruje naszymi sprawami zagranicznymi i tutaj już się mówi otwarcie, że reprezentuje on kilka co najmniej agentur, no ale brytyjską przede wszystkim, jako że jest obywatelem Wielkiej Brytanii. Do pomocy ma jeszcze cały sztab ludzi w swoim rządzie, których narodowości, proszę Państwa, często nawet trudno ustalić, no ale można powiedzieć, że większość z nich narodowości polskiej nie jest albo interesów polskich strzec nie będzie. Czyli państwo, które ma na czele, prawda, swoich władz, ludzi, którzy polskiej racji stanu to raczej nie będą tutaj reprezentować, ponieważ są w takim dysonansie poznawczym. No jeżeli ktoś ma dwie narodowości albo dwa obywatelstwa, no to zawsze się można zapytać, czyich interesów on będzie bardziej pilnował. No przecież takich ludzi generalnie do władz nie powinno się brać, bo oni cały czas będą rozdarci pomiędzy, powiedzmy sobie, takim, wobec którego kraju mają mieć większe zobowiązania i na przykład skąd większe pieniądze i możliwości będą się pojawiały. Więc Polacy znaleźli się troszeczkę w sytuacji po prostu bez wyjścia, to znaczy bez wyjścia w tym rozumieniu, że jeżeli takich ludzi, którzy jednak raczej bardziej ich można określić jako renegatów albo ludzi, którzy o Polaków dbać nie będą, to będą się w ten sposób zachowywać. No proszę zauważyć, jak rozmontowuje się w tej chwili nasze państwo. Rozmontowuje się je na przykład przez sądownictwo. Okazuje się, że zbrodniarzy, ludzi tak już ewidentnie popełnili, znaczy chodzi tutaj, proszę Państwa, o morderców, o zabójców, człowieka, który zabił żonę, dwoje dzieci, prawda, Ukraińca, czy człowieka, który został skazany za pedofilię, uchyla się wyroki poważne przeciwko nim, po prostu dlatego, ponieważ sędziowie przez inną opcję polityczną wcześniej tam, że tak powiem, prowadzący te procesy, po prostu są kwestionowani przez nowe władze. Ktoś, kto postępuje w ten sposób wobec przestępstw tak okrutnych i tak strasznych, to powoduje, że rozprzężenie sądownictwa, dlatego że państwo się zaczyna rozłazić. Dochodzi do tego, że zapadają w stosunku do Ukraińców wyroki w ogóle śmieszne. Pani, która uprawiała terroryzm, wysłała bombę przez paczkomat, prawda, i jeszcze do tego miała jakieś straszne inne kontakty, dostaje karę grzywny, a człowiek, który wieszał polskie flagi w miejsce flag ukraińskich, dostaje kilka lat, prawda?
0: Tak.
1: To się dzieje, to jest po prostu syndrom tego, że chce się w kraju zrobić bałagan. Po co ten bałagan jest potrzebny? Po co to skłócanie ludzi poprzez dwie główne partie, po co to jest robione? No po to, żeby kiedy przyjdą decyzje z zewnątrz, a będą je realizowali ci ludzie, którzy mają aktualnie władzę wykonawczą, no to oni podejmą za nas te decyzje, a my skupiając się na tych wszystkich, prawda, różnych nieprawidłowościach naszego życia, rosnących kosztach utrzymania i tak dalej, nie będziemy w stanie zareagować i po prostu od tej władzy ich pogonić, prawda, precz, bo tylko tutaj jest szansa, żeby jakiś program naprawczy w Polsce włączyć. Na dzień dzisiejszy odbywa się na naszych oczach destrukcja naszego państwa. Dzisiaj nadeszły informacje o tym, że de facto splajtowała nasza służba zdrowia, NSZ de facto jest w stanie bankructwa, przestał przyjmować pacjentów na operacje. No ale cóż, jeżeli system nasz, już kulejący, prawda, przez lata, ale przecież w sumie dobry, jak porównamy sobie to z wieloma krajami europejskimi, myśmy mieli całkiem przyzwoitą tą służbę zdrowia do pewnego czasu, no ale jeżeli się kilka milionów ludzi z obcego kraju wsadziło w ten system, zaczęły się wycieczki, zaczęły się operacje, a nawet wyjazdy do sanatoriów, proszę sobie wyobrazić, na koszt Polaków, no to wiadomo było, nie mówiąc już o rehabilitacjach różnych, prawda, że musiało się to tak skończyć, prawda?
0: I oczywiście za darmo to było, tak?
1: No tak, no niestety tak, bo żeby to dotyczyło ludzi, którzy pracują. Ci, którzy pracują, wkładają do tego systemu, tak. Natomiast Polska, to znaczy władze w Polsce pozwoliły na to, żeby pół Ukrainy się leczyło na koszt Polaków. No już taka rzecz.
0: I to już 3 lata.
1: Tak, i już 3 lata. I to jest po prostu jakiś jeden wielki skandal. Ktoś, kto postępuje w ten sposób, musi doprowadzić własne państwo do ruiny. No i musi za to, daj Boże, kiedyś odpowiedzieć sądownie i nie wiem, gdzieś tam siedzieć w kamieniołomach i żebyśmy nie musieli ich jeszcze utrzymywać. I muszą to wszystko odpracować, co Polakom zostało zabrane i do jakiej sytuacji zostaliśmy tragicznej doprowadzeni w tej chwili.
0: Pani Locuno, tutaj jeszcze co do tej wojny. Ostatnio słyszałam właśnie o podwójnym obywatelstwie i że ci ludzie, ci mężczyźni, którzy właśnie teraz no masowo przyjeżdżają do Polski, czy otrzymali te polskie obywatelstwa, oni będą w razie coś wyłączeni.
1: No, w tym no pani redaktor, to każdy dzień przynosi nam po prostu tego typu kwiatki. No przecież dzisiaj przyszła do nas informacja o tym, że Ukraińcy, którym oddaliśmy taką ilość sprzętu, którym oddaliśmy tyle pieniędzy na to, żeby się zbroili, otwierają sklepiki z bronią, jeden w Berlinie, drugi w Kopenhadze i będą po prostu handlować bronią, prawda? Za którą myśmy zapłacili, oni będą sobie
0: i oddaliśmy za darmo.
1: I to się no, oddaliśmy za darmo, ale jeszcze cały czas żeśmy ładowali tam pieniądze na zakup tego sprzętu, który oni teraz w sklepikach w Berlinie i w sklepikach w Hadze będą sprzedawać. Pytanie, komu będą sprzedawać? Jakimś kartelom narkotykowym, czy jakimś terrorystom, prawda? Przecież to jest, w ogóle jak się na to popatrzy z boku, szanowni państwo, panie redaktor, to jest jakiś obłęd. Oni chyba zakładają, że my jesteśmy bandą jakichś zupełnych, no, brzydko powiedzieć, no, ludzi z ilorazem inteligencji ameby, prawda? Ale ameby nie
0: Ja
1: mają
0: myślę,
1: mózgu i żyją.
0: pani doktor, ja przepraszam, że teraz na chwilkę przerwę. Oni wszyscy w mediach próbują zrobić z nas ameby, bo oni wiedzą, jaki polski naród jest mądry, zaradny i sprytny.
1: No wiedzą i dlatego po prostu przygotowują nie Ukraińców, których jak wiemy Zełenski wypuścił, młodych, prawda? Być może dając im jakieś tutaj zadanie spacyfikowania Polaków, z dogadaniem się nie wiadomo z kim. No niestety nasze doświadczenia przedwojenne mówią, że Ukraińcy się tak naprawdę zawsze w Niemcach kochali i że zawsze tam znajdą sobie wsparcie. Niemcy mają, tak samo zresztą jak i Ukraińcy, pretensje terytorialne do naszego kraju. Ukraińcom jest mało, że zabrali no, 1/3, nawet więcej, prawie połowę Polski, to cztery wielkie województwa w czasie wojny i wyrżnęli tam mieszkających ludzi, a resztę wypędzili. No to dzisiaj sobie roszczą pretensje do 19 powiatów dzisiejszej Polski. Niemcy z jaką ogromną chęcią rozpadające się państwo polskie by przejęli. Zresztą część ludzi mieszkających na tych tak zwanych ziemiach zachodnich czy odzyskanych, jak kto chce, po prostu patrząc na rozkład państwa naszego, będzie być może, a związana już poprzez pracę, czasem rodzinne kontakty z Niemcami, być może dojdzie do wniosku, i o to tutaj może też chodzi, że to lepiej będzie pod tym Niemcem, nie? Bo Niemiec jest poważne państwo, Niemiec lepiej płaci. Lepiej, Niemiec da lepiej zarobić, prawda? No, ta akcja jest prowadzona od lat. Nie bez powodu w takim Wrocławiu było kilkaset różnych placówek niemieckich, prawda, kulturalnych, innych. Jak to przerobiono? Potem przyjęcie tej masy Ukraińców tam, prawda, że dzisiaj to miasto de facto to jest takie narodowościowo indyferentne, prawda? Nie wiadomo, co by tam. Teraz będziemy mieć próbę fraj w czasie tego marszu, który tam we Wrocławiu jednak, bo ja namawiam wszystkich, żeby przyjechali do Warszawy, kto żyje i kto może, i co najmniej po dwie flagi brać, żeby pokazać, tak jak w Budapeszcie, czy gdzieś protest zrobić przeciwko wojnie. Natomiast wiem, że Wrocław przygotowuje, pan Robert Piskorski, jego koledzy z takiej organizacji, która, stowarzyszenia, które wzięło sobie na hasło Polak w Polsce gospodarzem, no oni
0: Widziałam,
1: tam
0: widziałam.
1: wyjątkowo w trudnych warunkach działają. No więc już zaczęto nad nimi tam pracować. Już im tam nie wiadomo, Niemcy, Ukraińcy, kto, jakie siły podłożyły, jakiś tam lewy plakat, nad którym już się wszystkie soroszowskie, prawda, ścierwomedia, prawda, tam trzęsą, że to jest, prawda, jakieś tam, no takie, tak jak kiedyś układanie z wafelków, prawda, z swastyki, które zostało sfilmowane, prawda? I to Gazecie Wyborczej, i to TVN-owi, prawda? No strasznie to przeszkadzało, że tamci, którym zapłacono prawdopodobnie jakichś dwóch, trzech gości układało tą swastykę z tych wafelków, ale to, że do Polski przyjeżdżają wytatuowani w swastyki Ukraińcy, to, że przywozą flagi, prawda? Mało tego, ostatnio jeden z pododdziałów.
0: To jest ten banderyzm, tak? Ale może nie wszyscy wiedzą właśnie, o co chodzi z tym banderyzmem, o co chodzi z tym Wołyniem i właśnie z tym, co się stało. Jakby pani mogła tak chociaż jakoś.
1: Tego się nie da pobieżnie, natomiast ja Państwa odsyłam do moich wykładów na ten temat, które znajdą Państwo i na YouTubie, i wpiszą Państwo moje nazwisko, wpiszą zbrodnia wołyńska, tam sobie możecie obejrzeć. Nawet miałam taki dłuższy na ten temat wykład też u pana Podstaw, wykład, no, takie rozmowę u pana Podstawki 2 lata temu. Także na pewno znajdziecie państwo tam informacje i wyłożenie, o co tutaj chodzi. Dzisiaj musimy powiedzieć jedno. Ukraina jest krajem nazistowskim. Ukraina jest krajem, który odwołuje się do symboliki hitlerowskiej. No proszę sobie wyobrazić, że jeden z batalionów, bo tam jest ten batalion Azow, prawda?
0: Tak.
1: Jedna z grup nazwali ją Nachtigall. Nachtigall, proszę Państwa, to była stworzona przez Niemców jednostka ukraińska, która mordowała we Lwowie po wkroczeniu Niemców do Lwowa. Najpierw mordowała Żydów, potem brała udział w mordowaniu profesorów lwowskich. Oni mieli listy proskrypcyjne, według których, prawda, Polaków się tam wyłapywało. Ci Nachtigallowcy, nazywani właśnie ptasznikami też, bo tam na motorach jeszcze jeździli. Bardzo dobrze ludzie z Lwowa pamiętają jeszcze, jakie to były barbarzyńskie działania. No i ten oddział Nachtigallu, zresztą potem po wkroczeniu do Lwowa on jeszcze poszedł dalej, jeszcze tam dokonywał różnego rodzaju mordów. Dzisiaj jego nazwą, prawda, są nazwane oddziały ukraińskie. No to co to oznacza? Na szkole polskojęzycznej we Lwowie jest po piersie Romana Szuchewicza, jednego z przywódców OUN, prawda, potem UPA, terrorysty, który w mundurze niemieckim dokonywał zbrodni najpierw na Białorusi i potem na Wołyniu. Jakie rozkazy wydawał ten człowiek? Lachów, czytaj Polaków, pięciąć. Wiecie, co to znaczy wpięciąć? To znaczy, że od kobiety ciężarnej, której brzuch się rozpruwało, po starca 90-letniego, zrywanego z łóżka, trzeba mordować wszystkich, jak leci pod żydanie. I żony trzeba mordować, Polki. Ja w tej chwili piszę równocześnie dwie książki, bo uważam, że z racji tego, że no nikt nie zna dnia ani godziny, pewne rzeczy trzeba zachować, pewne rzeczy trzeba przechować. I teraz prowadząc te badania właśnie znalazłam następną taką relację, gdzie jest opisane, jak 15 żon Ukraińców Polek jednego dnia przez tych mężów zostało zamordowanych. To się działo, proszę Państwa. Własne żony mordowali, często mordowali też dzieci, te, które szły za matką, czyli po prostu, bo to jak ojciec był Ukraińcem, no to dzieci były Ukraińcami, chrzczone, prawda, w cerkwiach. Natomiast córki były razem z matkami, więc często razem z matkami mordowano też te dziewczynki nieszczęsne. I w odwrotną stronę Ukrainkom kazali swoich mężów, Polaków, mordować. Oczywiście te kobiety czasami, są też takie opisy, nie chciały tego robić, no ale wtedy przychodziła rodzinka,
0: tak,
1: tatuś,
0: tak,
1: braciszek, prawda? No i zabijał tatusia a syna, jeżeli chciał iść, no to brali do bandy, a jak nie chciał, no to też musiał zginąć. Mieliśmy do czynienia z rzeczami tak strasznymi, tak niewyobrażalnymi, że to, o co ja walczę, zresztą jedną książkę na ten temat, no bo nasz IPN się nie zdobył na to, żeby w językach obcych zrobić, w języku angielskim dzieci kresów wydałam. Oczywiście jest to nakład malutki, no ale jest na eBayu, prawda, jest trochę, bo to pomagał mi tutaj pan Szymański, taki wspaniały nasz patriota z Chicago. Jest troszeczkę w Stanach Zjednoczonych, troszeczkę w Londynie, no ale to jest kropla w morzu potrzeb, prawda, ludzie powinni na świecie wiedzieć, że jeden z najokrutniejszych mordów, najokrutniejszych ludobójstw odbył się w czasie II wojny światowej i miał miejsce nie w jakimś tam, nie gdzieś tam w Chinach, nie gdzieś tam, prawda, nie wiem, na wyspach Hula Gula, tylko właśnie tu w Europie i dokonano tego mordu na ludności polskiej. Także zainteresujcie się tym Państwo, żeby trochę szczegółów tutaj zdobyć. Dlatego Polacy
0: dlatego
1: nie mogą,
0: teraz to jest takie niebezpieczne dla nas.
1: Dlatego
0: bo jednak
1: to wszystko może wrócić.
0: Tak,
1: my mamy
0: tak.
1: świadomość tego, że tych, których jest tutaj w Polsce najwięcej, to są potomkowie tych, którzy tak, tam tak. Polaków mordowali. Mało tego, na terenie Polski odbywa się w tej chwili pewna
0: odmiana etniczna.
1: Nie, bo tutaj raz, że rozmywanie jest polskości poprzez te coraz nowe, bo teraz tych młodych, podobno 100 tysięcy już przekroczyło naszą granicę, bo drzwi Rzeczpospolitej otwarte jak stodoła, jak widać dla nich. No, natomiast ja tutaj obserwuję też taką rzecz, że ci ludzie dopuszczają się już w tej chwili, tak jak przed wojną, tak jak w czasie wojny, działalności sabotażowej i terrorystycznej.
0: Tak.
1: Palą nam różne obiekty, wszystko zrzuca się na Rosjan, ale niestety tropy prowadzą do tych, którzy chcą tutaj Polskę niestety zniewolić, być może naszą ludność sobą tutaj podmienić. To jest takie działanie, szanowni państwo, hajdamackie. Proszę popatrzeć na to w ten sposób. Dostali potężny w 92 roku kraj, bogaty ze wszystkim, z polskimi czarnoziemami podolskimi, z ziemiami tego Zakarpacia węgierskiego i jeszcze rumuńskie, i jeszcze te bogactwa Donbasu, prawda, rosyjskie, prawda, i Krym od Rosjan im tam Ukrainie spodarował. Wszystko mieli. No i co z tym zrobili w tak krótkim czasie? Czyje to w tej chwili jest? Czarnoziemy nasze, jeszcze za czasów Janukowycza, dzierżawione Chińczykom. No ale potem Chińczyków stamtąd, że tak powiem, już i w ogóle nie wiemy, ile pieniędzy tam wzięli, nie wiemy, kto z tych oligarchów to pobrał, bo to tajemnica Poiszynela, no ale dzisiaj jest to BlackRock, prawda? Przypominam, BlackRock, pierwszy statek piracki, prawda? Nazwa nie jest przypadkowa. Ten miał na terenie Wołynia potężne liegenschafty, potężne gospodarstwa rolne, tysiące, dziesiątki tysięcy hektarów należące do Niemców, do Holendrów. No,
0: do być Francuzów może
1: chyba kapitał, tam też jest francuski inny. Dlatego taka walka teraz z rolnikami polskimi, no bo przecież tam to musi i to bez żadnych obostrzeń. Proszę popatrzeć.
0: Tak. To jest Unia właśnie, pani doktor, takie straszne. Tego nie mogę zrozumieć. My jesteśmy w Unii, musieliśmy coś tam spełnić, żeby wejść do tej Unii. Mamy pewne obostrzenia, zasady, regułki, sruki. A tutaj Ukraina, która nie jest w Unii, tak sobie po prostu wszystko wysyła.
1: No ale Ukraina, no Ukrainy już de facto nie ma. To są właśnie gospodarstwa należące już do bonzów, nawet kosztem częściowo tych bonzów tamecznych, prawda, tych Żydów ukraińskich, prawda, tych tak zwanych oligarchów. W większości to już w tej chwili jest też poprzejmowane i ciągną z tego oligarchowie europejscy, prawda, pieniądze. A nie muszą, mogą to robić, bo przecież tą żywność, którą tam się produkuje, ona jest poza wszelkim zakresem, więc wymyślili sobie w ten sposób. I ja to wiem, bo teraz będąc w te wakacje we Francji rozmawiałam, że oni się tak nie boją tych ukraińskich, prawda, wyrobów, które aż świecą, prawda, od chemii, ale oni mówią, ale my bierzemy z Polski, ale przecież my bierzemy z Polski. To Polacy jedzą te poprzez Biedronki, poprzez te nasze oszanty i tak dalej. Jedzą te największe skażone rzeczy, natomiast my kupujemy sprawdzone już, my kupujemy polską żywność, prawda? A wam tutaj każemy jeść po prostu te najgorsze. Ponieważ Polacy się zaczęli teraz stawiać, no to też sprawa chyba sprzed dwóch dni, albo nawet wczoraj to się działo, że pani von der Leyen zaczęła, zagroziła, że Polakom i chyba jeszcze Węgrom i Słowakom, że będą przeciwko nim prowadzone jakieś postępowania w związku z utrudnieniami, które towarom żywnościowym z Ukrainy, prawda, rolniczym z Ukrainy stawiają. No proszę państwa, to już jest cyrk. No to już naprawdę, ja nie wiem, po prostu jeżeli człowiek mógł sobie wyobrazić jakiś najgorszy scenariusz, ja już naprawdę długo żyję, to co teraz się rozgrywa na moich oczach, to tak mi, powiem państwu szczerze, no tak obraża moją inteligencję, nazwijmy to
0: tak,
1: w ten sposób.
0: To jest takie niepojęte, do takiego
1: jest
0: stopnia
1: tak niepojęte,
0: jest
1: że
0: absurdalne, że czasami
1: absurdalne, to absurdalne, pojąć, dobre
0: słowo, jest możliwe.
1: To jest, to człowiek nie wierzy, że to się dzieje, a to
0: tak
1: się dzieje, prawda? Jest jeszcze krok dalej od tego. Też nie wyobrażamy sobie, że w tej chwili w Polsce, czy w ogóle w Europie może wybuchnąć wojna, a robi się wszystko, żeby ona wybuchła. Okazuje się, że konieczny jest ten reset, o którym wszyscy mówią.
0: Tak.
1: Reset może dokonać się tylko na dwa sposoby. Pierwszy to jest właśnie wojna, w którą w tej chwili się nas tutaj usiłuje wepchnąć. Ja uważam, że te wszystkie drony, te wszystkie czucia, które tutaj odchodzą, mają po prostu jeden cel, żeby kiedy już ta naprawdę poważna, przygotowana, bo wiemy, że akcja jest przygotowana, to ma być atak i prowokacja z udziałem Polski, to nie było ratyfikowane. My w ogóle nie mieliśmy żadnej, tak. Powinniśmy mieć ustawę, która by nas mogła w takie rzeczy ładować. Co to znaczy koalicja chętnych? Ja tak. Nie jestem chętna. Mnie się nikt, ani nawet mojego parlamentu, nikt się nie zapytał, czy ja jestem chętna na wojnę. Ja mówię od razu, nie jestem chętna. I 0,9 Polaków, jak się to przemyślą, no nie 0,9, niestety, bo w tej chwili jest tutaj bardzo dużo Ukraińców już tak. I też na polskich papierach, którzy się, że tak powiem, oczywiście na wpuszczenie Polski w wojnę zgodzą i to podpiszą to wszystkimi łapami, prawda?
0: Tak, i tutaj właśnie pani Lucuno, przepraszam, że przerwę, właśnie chciałam dodać, że właśnie ci Ukraińcy, co mają podwójne obywatelstwo, oni w razie coś nie muszą iść na wojnę. Takie wyszło rozporządzenie. No to jest kolejny absurd. Absurdu, bo przyjeżdżają do nas, Polacy mają iść na wojnę, a oni sobie poczekają, jak oni sobie powalczą i będą mieli wszystko.
1: No podobno jak? Już 12 tysięcy Polaków, polskich żołnierzy tam zginęło. To są takie nieoficjalne dane. Nie wiemy, ile ich w tej chwili tutaj i na jakich zaciągach tam jest. No ale to jest jakieś takie narodowe sadomaso, prawda? Wręcz bym mogła powiedzieć, że ja to interpretuję jako jakieś takie samobójcze działanie narodu polskiego. No bo to, jeżeli my się na takie rzeczy po prostu godzimy i ludziom, którzy nas w takie kabały ładują, nie, mówimy po prostu nie, pozwalamy się tam, że tak powiem, bujać na różne sposoby, no to znaczy, że ten gen samobójczy to jakiś po nas się kołacze. Niestety. No, mało czasu nam zostało. To jest najgorsze, bo Polacy zaczęli już troszeczkę widząc, bo tak, jest takie powiedzenie, pozwólmy się ludziom rozczarowywać, prawda? No ale na to, żeby ludzie się mogli do końca rozczarować, no to jest pewien proces, prawda? Trzeba na to trochę czasu. Powoli teraz no, zabiera się im tą służbę zdrowia, zabiera się im także pracę, bo przecież widzimy mnóstwo zakładów w Polsce bankrutuje. Ludzie zaczynają widzieć, że wszędzie się pali, palą się samochody, palą się no, fabryki, hale,
0: tak.
1: Obiekty przeróżne publiczne. A do tego niestety stale idą potworne ataki hakerskie poprzez internet. W tej chwili mamy, w poniedziałek był atak na Blika, w tej chwili mamy zaatakowane prawie wszystkie banki w mniejszym lub większym zakresie.

0: No,
1: Z każdej strony ktoś
0: tak.
1: robi coś,
0: Ktoś
1: żeby Polska po prostu się poddała.
0: została obezwładniona w taki czy inny, w taki czy inny sposób. No, jesteśmy po prostu czymś, co jest rozgrywane przez siły. Nie będę tutaj mówiła, no bo widzimy, że gra odbywa się z drugiego siedzenia, prawda? Bo my widzimy tutaj tylko pewne skutki, ale ktoś te scenariusze pisze, ktoś tym ludziom za to wszystko płaci, ktoś, kto wydał na Polskę i Polaków wyrok, bo są dwa elementy. Pierwsze takie przygotowanie, proszę zauważyć, na to, że mamy się ewakuować. Pytanie, gdzie my się, przepraszam, mamy ewakuować? Ja mówię, już się przymusowo komuniści mnie ewakuowali w stanie wojennym, więc ja wiem, jak wygląda. Bo przymusowe ewakuowanie i potem jak to wygląda, człowiek po prostu nie może zostawić tutaj wszystkiego, bo komuś tak duszy zagrało, żeby nas tutaj narazić do jakieś niebezpieczeństwa, prawda? Co? Siądą rodziny, dzieci zabiorą i zostawią cały dobytek, a może ktoś już tutaj po ten dobytek się wybiera, prawda? I to samo ze zniszczeniem gospodarczym. Ludzie, Polacy zostali po 1989 roku, tak jak Amerykanie, jak większość ludzi z Zachodu, przegnięci w ten cały kierat zadłużenia hipotecznego i każdego innego. Utracą pracę i też te wszystkie mieszkania, które już często w jednej trzeciej, w połowie i tak dalej były spłacone, mogą być przez banki przejmowane i oddawane. No, chętni. Koalicja chętnych już czeka, prawda, na to. Przebiera nogami gdzieś tam w Palestynie czy
1: Tak,
0: w
1: właśnie
0: różnych
1: tutaj
0: miejscach,
1: chciałam
0: prawda?
1: dodać, bo też usłyszałam Pani wypowiedź, że rozmawiała Pani z pewnym Żydem, który powiedział, że Pani mu zadała pytanie, przecież mają tak dużo. I
0: No
1: co on Pani
0: dokładnie.
1: odpowiedział?
0: Ja, szanowna pani, byłam zszokowana jego odpowiedzią. Bo on odpowiedział mi, jak ja powiedziałam, że tyle macie tutaj i deweloperek, już w tej chwili w zasadzie wszystkie polskie zostały przegonione, macie wodociągi, macie całe biura transportowe, prawda, autobusy miejskie, wszystko, gdzie nie popatrzeć, to są spółki żydowskie, prawda, i to są miasta, są poprzejmowane i infrastruktura miejska. A on się roześmiał na to, co ja powiedziałam. On powiedział, że zarabia się na odbudowie, a nie na tym, co jest, prawda? Po co?
1: Niesamowite.
0: Po co im to? To się Polaków się przegoni, nawet jeżeli ileś tam tych Iskanderów czy jakichś innych pospada, no to będą tylko place, a na placach już można wybudować naprawdę coś fajnego. A pieniądze w tych sferach, o których tutaj mówimy, to są bez ograniczeń. To
1: Tak.
0: jest jedyna nacja, o której można powiedzieć, że do niej należy świat finansów w sposób nieograniczony. Ja chcę tutaj też powiedzieć jedną taką przykrą rzecz, bo Polacy tutaj jeszcze troszeczkę się cieszyli z tym, że pan Glapiński zrobił rezerwy złota, że skupował złoto, kiedy było tańsze, że teraz to złoto już jest. No i ja się pytam, gdzie to złoto jest?
1: Tak,
0: Przecież
1: tylko ona
0: tylko
1: jest.
0: garstka jest w Polsce. Natomiast reszta jest w City of London, prawda, i w Waszyngtonie, prawda, i w Stanach Zjednoczonych. I teraz mamy przykład klasyczny zachowania właśnie City brytyjskiego w odniesieniu do Wenezueli, która zdeponowała, jak wiemy, w Wielkiej Brytanii swoje złoto i kiedy mieli kłopoty, no to zwrócili się do Wielkiej Brytanii o zwrot. No i co wtedy Brytyjczycy powiedzieli? A takiego nic nie
1: Właśnie.
0: oddamy, bo nam się wasz rząd nie podoba. I teraz można się zastanowić nad tym, czy jeżeli my ten układ okrągłostołowy, no a jest to po prostu nakaz chwili, będziemy chcieli pogonić, prawda, ten, który pasł Zachód i pasł siebie przy okazji, ale Polaków sprowadził na dziady. Bo każdy Polak jest w tej chwili zadłużony tak niewyobrażalnie, no i po kolei państwo zaczyna być dysfunkcyjne we wszystkich prawie dziedzinach.

0: No to jeżeli my wybierzemy sobie na przykład rząd oparty na jakiejś tam koalicji korony i jeszcze jakichś sił patriotycznych, no to co powie Wielka Brytania, co powie City? A takiego złota, prawda, nie zobaczycie, jak wybierzecie taki rząd, jaki my będziemy chcieli, żebyście mieli, prawda, złożony z takich tam Tusków, Kaczyńskich czy innych, to prosimy. Razem z przyległościami, prawda, różnonarodowymi. Ale jeżeli wy chcecie mieć polski rząd, to grosza nie zobaczycie. To jest jedna z bardzo prawdopodobnych opcji. A poza tym, proszę Państwa, no nikt, zrujnowanie dla tych sił, o których tutaj mówimy, bankiersko innych, zbankrutowanie, doprowadzenie do bankructwa takiego państwa jak Polska, to jest jak strzelenie palcami. Tak. Wystarczy odciąć albo zażądać zwrotu tych wszystkich kredytów i tak dalej, a koalicja chętnych do tego, żeby przyjechać i najechać nas tutaj już, można powiedzieć, jest sformowana. Ona już jest razem ze zdrajcami, którzy tutaj siedzą, więc tak. Oni nas pacyfikują bez żadnych problemów. Mamy alternatywę. To nie jest tak, że my jej nie mamy. My możemy popatrzeć na Azję, prawda? My możemy sobie niedźwiedzi znaleźć. Tylko robi się z Polakami wszystko, tak, aby ta bezalternatywność nas tutaj wykończyła. Bo przecież leżymy w takim miejscu, wprawdzie przewiewnym, jak wiemy, ale dosyć kluczowym. Tak. Co będzie z Ukrainą, prawda, z tymi całymi jej tam, tymi, jeżeli tutaj przez Polskę nie będzie to przechodziło. Wystarczy pogonić ludzi, którzy dzisiaj za pieniądze Polaków szkolą na terenie Polski terrorystów, bandziorów, którzy potem mogą nam zaszkodzić, skończyć z rozdawaniem pieniędzy, prawda, na tych ludzi, którzy nas mogą, gardziołka nam popodrzynać i rozpocząć rozmowy z tymi, których może ten węzeł komunikacyjny w tym miejscu w Europie będzie interesował. A wtedy to już przynajmniej, jeżeli będziemy walczyć, to będziemy walczyć o coś, prawda, z tą Europą, a nie tak jak teraz. Bo kto w Belgii...
1: Tak, ale żeby coś takiego mogło się stać, to są potrzebni Polacy, patrioci.
0: To są potrzebni ludzie myślący przede wszystkim, bo ja tutaj nie robię takiego rozróżnienia. Ja wiem, że w Polsce jest trochę ludzi, którzy... Ja nawet spotkałam paru takich ludzi, którzy Polskę kochają, mają ją w sercu. A tymczasem spotkałam też sporo Polaków, renegatów, klasycznych renegatów, którzy nie tylko z głupectwa, no bo część jest tą niestety tą telewizornią, tymi wszystkimi, tymi no, zmanipulowana, prawda? I już nie potrafią inaczej myśleć, tylko tym Newsweekiem, tylko tym TVN-em i tak dalej. No to są mi tych ludzi, no ale nie, no niestety są pożytecznymi idiotami, prawda, dla tej części, która idą w tą ciemność, prawda, w ogóle, no, ciemność widzę, nie? Ale w ogóle się z tego nie sprawy nie zdają, że idą. Natomiast tutaj mówię, każdy, kto Polskę kocha, powinien i myśli o jej dobru, musi w tej chwili się uaktywnić. Bo proszę Państwa, ja mówię, by zło było na świecie, wystarczy, żeby dobrzy ludzie byli bezczynni. Tak, i tego tak. Sobie nie zdają ludzie, tak, po prostu w ogóle nie zdają sobie z tego sprawy, że zmienianie rzeczywistości, zmienianie świata nie jest aż tak trudne, jak nam się wydaje. Tylko, że nie możemy tego, ja zawsze powtarzam, no nie zostawiajmy szczurom deratyzacji, prawda? Jeżeli chcemy oczyścić przedpole, to nie możemy pozwolić, żeby dalej to się toczyło w ten sposób, w jakim się toczy, bo dostaniemy efekt z tymi Ukraińcami i z tymi Niemcami i z tym wszystkim dokładnie taki, jak mieliśmy w czasie II wojny światowej, gdzie tutaj musimy powiedzieć, nie 6 milionów Polaków, ale ponad 10 milionów po prostu dało głowę, bo prawda jest taka, że Polacy nie ginęli tylko na ziemiach, i to jeszcze tamte policzenia, prawda, robione przez tą kartę, na której tam też, prawda, wiadomo, Polska ona nie była, ani tak. Ten IPN też obsadzany po kolei przez tych, którzy liczyli wszystko tylko, żeby zliczyć mniejszości, prawda, a nie zliczyć Polaków. Polaków naprawdę wyniszczono, ale się zreprodukowali, to teraz cała ich myśl idzie w tym kierunku, żeby znowu nas zdepopulować. Nie depopulować jeszcze najgorsze, własnymi rękami, prawda? Rzucić nas na siebie,
1: tak,
0: tak jak w tej chwili rzucono
1: podzielić naród.
0: Ukraińców na Rosjan, to teraz jeszcze Polaków chcą rzucić na Rosjan, a kiedy Polacy tam pójdą, no to Ukraińcy nam tutaj już mogą, jak zresztą się odgrażają, prawda? Te nasze kobiety, te nasze dzieci, tych naszych starców po prostu potraktować tak, jak traktowali. Przecież ta sytuacja była analogiczna. Dlaczego? Bo my się zastanawiamy, dlaczego takie wielkie straty mieliśmy w tych województwach wschodnich. A otóż naszą inteligencję, ludzi najbardziej aktywnych, najpierw wywieźli Rosjanie,
1: tak,
0: potem wywieźli, bo typowali, kolaborując z Niemcami, Ukraińcy, wywieźli mężczyzn głównie,
1: tak,
0: młodych ludzi na roboty. 80% wywożonych z tych terenów ludzi młodych, sprawnych, do pracy zdolnych, to byli Polacy, prawda? Oni tutaj zostali. No i co zostały? Wielodzietne rodziny, kobiety, dzieci. Tak. No i poszło jak w masełko. I teraz proszę popatrzeć na ten scenariusz, który nam szykują. Wpuścić Polaków do wojny, zabrać nam żołnierzy, zabrać nam tych myślących, prawda, i zdolnych do walki. No i co zostanie? Co zostanie? Wtedy czy Niemcy, czy Ukraińcy, czy Żydzi, no każdy przyjdzie, tak, i zrobi, tak, co będzie chciał, prawda?
1: Tak.
0: Także ja Państwa nie straszę. To jest scenariusz, który każdego dnia powinien, jak ten miecz Damoklesa nad nami wisieć, powinniśmy mieć świadomość tego, że jeżeli nic tutaj nie zrobimy, nie przeciwstawimy się temu wpychaniu do wojny, uwierzymy w jakąś fałszywą flagę, bo to się już szykuje. Czym można Rosję sprowokować do ataku na Polskę? No uderzeniem z terenów Polski, tak, na przykład na ten okręg kaliningradzki, prawda?
1: Tak.
0: I to jest przygotowywane. Albo uderzeniem na Białoruś. To są zupełnie prawdopodobne rzeczy. Im dłużej czas płynie, tym bardziej wydaje mi się, że to jest dopinane. Że to jest dopinane. To nas,
1: dobrze,
0: to nas.
1: Ja teraz jeszcze chciałabym nawiązać do 11 listopada, bo jest to bardzo ważna data dla nas. Organizowane są właśnie marsze niepodległości, tak jak Pani wspomniała, w Warszawie i we Wrocławiu. I też tutaj dzięki Pani ostatniemu wywiadowi, przepraszam.
0: Dobrze.
1: Gdzieś usłyszałam, że władze Warszawy zamykają dworzec centralny. O co w tym chodzi? No, czy można już być patriotą, nie można kochać Polski? Z czym to się kojarzy? O co tu chodzi?
0: No nie można. Kto już dłużej żyje i pamięta jeszcze okresy, bo potem to się zapisu mimo wszystko zmieniło radykalnie. Natomiast pamiętamy, jak pacyfikowano, jak Platforma Obywatelska z przyległościami lewackimi pacyfikowała te marsze, kiedy oni sprawowali władzę.
1: Tak.
0: Ja tam byłam gazowana, ja pamiętam, jak te helikoptery nam nad górą latały. Pamiętam sytuację, kiedy chodziło o to, żeby pokazać, że tam się rozruchy, że jakieś chuligani tam są. I to wtedy akurat miałam, bo moi studenci nawet mi do końca nie wierzyli, kiedy ja im opowiadałam, jak to wszystko było. Moja córka z zięciem jechali ekspresem z Krakowa do Warszawy. Proszę sobie wyobrazić, mówią, dzwonią do mnie z komórki i mówią, mama, tutaj niebiesko od policji po prostu. Cały ekspres praktycznie wsiada w Krakowie, wszystko jedzie na tą Warszawę. Potem dostaję, już dojeżdżając do Warszawy, znowu dostaję telefon, ona mówi, mamo, ani jednego policjanta nie ma, to wszystko ubrane w kibolskie stroje z szalikami. Wszystko z tego, ten tylko z plecaczkami, mówi wszystko. I tak ledwie oni wypadli, ci policjanci tam, czy to byli zwykli brukowcy? Przypuszczam, że nie, to musieli być jacyś, że tak powiem, tacy bardziej zaprawieni. Od razu wyciągnęli race i od razu zaczęli rzucać się w ludzi po prostu. Tam mnóstwo, to ćma była tam, nie tylko to rondo w Moskwie, wszystko było stawione, a oni wybiegli tam od tego dworca i rzucali tymi racami tam w tych ludzi, zaczęły się bitki. wtedy jeszcze było w miarę jasno, wszystkie kamery to kręciły. Nawet wtedy miałam dwoje dzieci, które były na emigracji i pamiętam, dzwonią, mówię, mamo, tato, uciekajcie stamtąd, bo was tam pozabijają, bo tu kamery pokazują, że tutaj jakieś straszne rozruchy są, czy coś. A mnie dzieci, no po prostu to się w jednym winklu dzieje i to specjalnie te kamery tam są nastawione, żeby to tak skręcić. No więc ja przypuszczam, że ten scenariusz może być tutaj trenowany po raz kolejny, a ponieważ było hasło, które ja też popieram, że każdy, kto może, kto żyje, żeby wziął jedno, dwie flagi polskie i żeby przyjechał do Warszawy, czyli te zdradzieckie władze Warszawy postanowiły nam to utrudnić, żeby nie dało się tymi pociągami dojechać tam. No i zamykają, od 8 już chyba zamykają dworzec, bo remont jest potrzebny. Nikt nie ma wątpliwości, czym jest po prostu, czym są te władze, które w Warszawie tym miastem zarządzają. Ale też powiedzmy sobie szczerze, Warszawa jest, jak większość dużych miast, miastem już, który, no, że tak powiem, tych, no jeśli chodzi o te marsze, no to nie daje tam największej ilości ludzi, prawda, na tych marszach. To jest miasto już, kosmopolityczne, jak to się brzydko nazywa. Część ludzi, która tam przyjechała i w miarę dobrze zarabia, to też na taki marsz nie przyjdzie, bo się będzie bała, że ktoś im zrobi zdjęcie, że mogą stracić.
1: Tak.
0: No tak, że mogą stracić jakąś tam dobrą kuchę czy coś, więc opierało się to w dużej mierze na Polakach, którzy przyjeżdżali
1: z całej
0: Polski tam. Jeszcze z tych dawniejszych czasów pamiętam, że autobusy były zatrzymywane, że samochody osobowe były zatrzymywane. No i teraz Warszawa i nasi zdrajcy, prawda, u władzy szykują taki sam scenariusz, wydaje mi się, który ma uniemożliwić Polakom ten marsz, utrudnić ten marsz, jeżeli on nawet pójdzie, bo wiadomo, że będą tam hasła antywojenne, że będą tam hasła przypominające, kto w naszym kraju jest gospodarzem, że Polak w Polsce gospodarzem, więc to wszystko nie może się władzy podobać, no bo oni są od realizowania tego scenariusza. Tak, no jeżeli Polaków dużo przyjedzie, jeżeli będzie, prawda, tak jak zazwyczaj, prawda, przez te ostatnie lata będą setki tysięcy ludzi maszerować, no to może ktoś zada pytanie, no to może ta Polska to jeszcze jest, prawda?
1: A może ten problem. I nie chce wojny.
0: Tylko, prawda, i czyta Newsweeka, też zobaczy tych Polaków i może Polak się w nim obudzi, może serce mu jakoś drgnie do tej biało-czerwonej. No, trzeba mieć nadzieję.
1: Tak, więc zachęcamy wszystkich, którzy tutaj oglądają, są z Warszawy albo z okolic Warszawy, albo po prostu skądś.
0: Z całej Polski, pani redaktor.
1: Z całej Polski. Z Europy.
0: Jedziemy do Warszawy, bo to jest moment, kiedy trzeba tą naszą polskość pokazać. Światu pokazać, Polakom nawet niektórym pokazać, Ukraińcom pokazać, Żydom pokazać, no będą pluli, będą robili wszystko, żeby nam, że tak powiem, tą naszą manifestację obsobaczyć, opluć, żeby nas tutaj
1: zrobią z nas faszystów, jak to robią od wielu lat, że to jest
0: no tak, no mają prawdziwych faszystów na Ukrainie, no ale Polacy to są faszyści, bo biało-czerwoną flagę zakładają w miejsce banderowskiej czy ukraińskiej, prawda? No.
1: Tak, i idą świętować, że odzyskaliśmy niepodległość, którą nam zabierają. Już jest zabrana.
0: Podsumowując to, pani redaktor, większość z nas czuje się teraz fatalnie. Czujemy się pod presją, czujemy się uciskani, jeszcze nam chcą internet cenzurować, prawda? Ale rzecz w tym, że my wcale nie musimy być nieszczęśliwymi. No musimy podjąć po prostu pewne optymalne działania, by zmienić to, co nas uciska, prawda?
1: Tak, i właśnie
0: wykrzesać, zanim będzie za późno, prawda?
1: Wyprzedziła pani moje ostatnie pytanie. Co my, zwykli ludzie, możemy dziś zrobić, by chronić pokój, prawdę i siebie nawzajem, nie ulegając lękowi ani propagandzie.
0: No, szanowni państwo, jako ludzie, jako Polacy mamy zawsze wybór dotyczący jakości naszego życia, naszej roli w społeczeństwie, nawet wtedy, kiedy nam się wydaje, że tego wyboru nie mamy. Ale mamy swoją moc, a tak. Polacy mają ją szczególnie. Mamy swoją moc po prostu poprowadzenia naszego życia poprzez dokonywanie mądrych, sensownych wyborów i samoobronę pewną, prawda? No to, co musimy na ten moment szybko rozpoznać, ale przeciwnicy nam tu pomagają, prawda? Bo oni, proszę zauważyć, że oni już robią wszystko na bezczela.
1: Tak,
0: oni już
1: tak.
0: nam pokazują, jak to nami pogardzają, prawda?
1: Takie po prostu po łasku.
0: Tak, że już tutaj po nas jest kompletnie, prawda? Ale my musimy po prostu popłynąć, zgrać się z sobą i po prostu stworzyć taką tamę temu złu, które przeciwko nam wypełzło. No i przejść po nim po prostu.
1: Zjednoczyć się, stanąć ponad tymi podziałami, jakie się wytworzyły i po prostu...
0: I to zło usunąć, prawda? Tak. Bo to już mówię, nie dotyczy tylko jednej grupy. Te igierki jednych przeciwko drugim powoli w świetle tego, co zaczyna się w Polsce dziać, przestają mieć znaczenie. Tylko czas się tutaj liczy, prawda? Nam ten czas ucieka, bo oni mogą w pewnym momencie próbować nas już za twarz ostatecznie zabrać, poprzecinać nam na przykład możliwości komunikacji i kontaktowania się. Ale na taką ewentualność właśnie my powinniśmy się przygotować, proszę państwa, żeby im na to nie pozwolić. Przecież te telewizje, na które nam zabierają tyle pieniędzy, nie muszą kłamać. My możemy po prostu im to zabrać. Im to zabrać. To samo mówię wojsko. Czy wszyscy w tym wojsku, czy wszyscy... Jest bardzo dużo Ukraińców niestety i w wojsku, i w policji, i dowódców. No jest. Ale przecież są tam też Polacy. Czy oni muszą się godzić na to, żeby chodzić nas pałować i zamykać w więzieniach? No przecież nie muszą, prawda? I w tym jest tylko nadzieja, no, że przypomnimy sobie, że nie jesteśmy jakimiś dziadami, którymi można w nieskończoność pluć w twarz, tylko że walczymy teraz o swoją przyszłość, o przyszłość swoich rodzin i że siedzenie w domu czasem po prostu i brak działania
1: nie wystarczy.
0: Może nas kosztować za dużo, czasem nawet życie, prawda?
1: Tak.
0: Czasem nawet życie.
1: Pani doktor, pani Lucyno, ja pani serdecznie dziękuję za to spotkanie, za tą rozmowę. To, co pani mówi, naprawdę ma sens i daje tak do myślenia, no ale też daje nadzieję, że może jednak ta Polska obudzi się, zjednoczy się, że staniemy tak, jak właśnie my Polacy potrafimy w kryzysach łączyć się i bronić tego, co jest dla nas ważne, bo... Jak nie będzie Polski, no to nie będzie nic.
0: Damy radę. To jest nasze gniazdo. Wy nas tam zdalnie wspierajcie też i modlitwą, i jakimś dobrą myślą. I po prostu, żebyśmy czuli też wasz oddech tutaj na plecach, bo oni nas będą chcieli teraz pojedynczo wygarniać, prawda? Tak. Tych, którzy jeszcze chcą nas prowadzić. Wiemy, ile procesów jest, wiemy, ile ludzi... W tej chwili się przesiaduje, ale no, wszystkich nas nie wsadzą. No. Musimy kupą panowie.
1: Dlatego
0: kupą,
1: właśnie proszę, żeby udostępniać to, bo ja ogólnie nigdy nie chciałam się angażować w politykę, ale ze względu na to, co widzę, co się dzieje i widzę, że jest szansa na tą lepszą Polskę, no staram się po prostu jak umiem, jak potrafię. Może nie jestem redaktorem, ale... Na tyle, na ile potrafię, zapraszam ludzi, którzy właśnie mówią tak jak pani, żeby bronić tej Polski, stawać za nią i żeby ten głos się rozchodził, bo czasami jedna iskierka potrafi rozpalić ogromne ognisko, a tym ogniskiem jesteśmy my, rozsiani po świecie. Ja wiem, że mam dużo tutaj obserwatorów właśnie z Belgii, Holandii, no z całej Europy, nawet z Ameryki, więc jedno światełko z każdego świata, niech puści to dalej i... bądźmy dobrej nadziei.
0: Pani Zofio, będzie dobrze. Polak potrafi. Jeszcze tak. Polska nie zginęła, póki my żyjemy. Nie. Jeszcze żyjemy.
1: Nie. Dziękuję serdecznie.
0: Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję za spotkanie, miłego wieczoru i kochani, pamiętajcie, udostępniajcie, lajkujcie, komentujcie, niech to się roznosi. Do następnego, pani Lucyna. Dziękuję serdecznie.
0: Dziękuję, dziękuję. Będzie dobrze.
1: Będzie dobrze.
0: Jeszcze dobrze.

0: Dzień dobry, czwartek, radiocenzura, emitypy bez tajemnic, Mirosław Mikołajczyk i Maciej Witkowski. Dzień dobry, Maćku.
1: Witam serdecznie Ciebie, Mirosławie, no i naszych słuchaczy i oglądaczy.
0: I oglądaczy. Dzień dobry, kochani, kontynuujemy temat Paweł i Gaweł w jednym z pali domku. Paweł na górze, Gaweł na dole i tak dalej. Znana bajka, jak to pisał Jacek Kaczmarski, woda życia, w baśniach śpią prawdziwe dzieje. Woda życia nie istnieje, ale zawsze warto po nią iść. Ale głównie tu chodzi o to, że w baśniach śpią prawdziwe dzieje. Jeżeli się przyglądniemy baśniom, bajkom, opowiastkom, to one niosą zawsze jakiś przekaz. Ten przekaz jest z jednej jakby wielowymiarowy. Z jednej strony taki powierzchowny, a z drugiej strony właśnie dlatego, że porusza, a może właśnie dlatego, że niesie przekaz, to porusza ludzkie dusze, jak to ktoś kiedyś napisał. I na przykład w zeszłym tygodniu wzięliśmy sobie ten sławetny Paweł i Gaweł, bo to doskonale oddaje stosunki sąsiedzkie, ale nie tylko stosunki sąsiedzkie, tylko nasze takie naturalne, nie, nienaturalne. To nie jest, chociaż po części jest to naturalne, ale później przez życie wzmacniane reakcje na zgodę, niezgodę. A stąd już pierwszy, kolejny krok tylko do hasła pod tytułem stawiaj granice, ucz się i tak dalej, tak? Czyli te rzeczy, które powstają, ale czy one są same w sobie w założeniu błędne? Nie. Natomiast oderwane od źródła, od kontekstu potrafią zrobić dosyć sporo krzywdy i paradoksalnie naprawiając, chcąc naprawić, pogarszają sytuację. Wracamy do Paweł i Gaweł. Rozmawialiśmy w zeszłym tygodniu o tym właśnie, co zrobił Paweł, żeby odegrać się na gawle, żeby mu dać nauczkę, żeby mu dać lekcję. Wolność Tomku w swoim domku. Jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie. I jak to powiedziałeś, nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe. Macieju, pokazuje to interakcje, które później, czyli schemat interakcji, która później bardzo przenosi się na życie realne, życie społeczne, czyli wracam do hasła, które uwielbiam, czyli ja versus otoczenie. Tak? Tutaj może zacznę od takiej zupełnie przeciwwagi słów Gandhiego. Jeśli przyjąć za zasadę oko za oko, ząb za ząb, świat pełen byłby szczerbatych ślepców. Co ty na to?
1: O, wiesz co, ja mogę tutaj trochę o sobie, o swoich doświadczeniach życiowych, ponieważ właśnie byłem takim kiedyś człowiekiem, który no, chciał się odgryzać, jak to się mówi. Odgryzać najpierw nawet i fizycznie, bo zdarzały się takie sytuacje, ale potem nauczyłem się odgryzać słowem, bo jednak to też jest jakaś forma zemsty, czy jak, tak, jakby to nazwać. Czyli nauczyć się słowem, wydawało mi się, że jak powiem komuś coś przykrego albo sarkastycznie określę swoje odczucia, no to ktoś zrozumie. Ale okazuje się, że nie. Wręcz przeciwnie, często jak gdyby zemsta słowna powodowała dalej konsekwencje fizyczne. Po prostu. Nieraz dostałem za to, jak to się mówi, w pysk. No i teraz w związku z tymi doświadczeniami postanowiłem, no dobra, okej, to w takim razie, skoro coś mnie dotyka, jakaś sytuacja mnie dotyka i ja się z nią jak gdyby nie zgadzam lub coś mi nie pasuje, no to teraz jest pytanie, czy co ja mam z tym zrobić? Czy mam uderzyć na przykład fizycznie, czy mam słownie się bronić w taki czy w inny sposób? czy mam zastanowić się sam, co mnie dotknęło bezpośrednio, mnie. Czy ja mogę coś z tym zrobić w środku, tak, żebym ja się czuł lepiej. Ten gaweł to taki powiedzmy symboliczny ktoś, kto no robi coś, mało tego. Symbolicznie ten gaweł, on nie wiedział, prawdopodobnie nie wiedział, że Pawłowi to przeszkadza.
0: Do
1: A
0: pewnego
1: okazja.
0: momentu. Do
1: Proszę?
0: pewnego momentu.
1: Tak, do pewnego momentu. W pewnym momencie Paweł mu to powiedział. Tak? No i tu się zaczyna cała zabawa. No bo ile razy w życiu i ty, i ja zwracamy komuś uwagę, że coś nam przeszkadza, a ta osoba właśnie w różnej formie mówi: wolność Tomku w swoim domku. To ja nie mogę się tak zachowywać. A dlaczego nie mogę się tak zachowywać? Bo co?
0: Tak. Pan nie wie, kim ja jestem. Pan wie, kim ja jestem. Tak? No, takie polskie.
1: Wtedy
0: Ale tak,
1: zacząłem się.
0: to takie polskie pięknie przedstawia ten element. No właśnie, ale kontynuuj, dobrze?
1: I wtedy zacząłem właśnie zwracać uwagę na swoje zachowanie, swoją reakcję na daną sytuację. I zauważyłem jedną rzecz. To taki etap był oczywiście, że milczenie, moje milczenie jest dla całej sytuacji korzystne. No ale zaraz, zaraz. No, milczenie, ale co w środku? Tak? W środku jest coś jeszcze. No i zacząłem się uczyć, żeby wyciszać to w środku. Na zasadzie takiej, że lepiej się, żebym się ja sam lepiej poczuł w środku. Bo najczęściej w tych wszystkich awanturach komunikacyjnych, ogólnie międzyludzkich, problem polega na tym, że ktoś nie potrafi, tak, swojego niezadowolenia wyciszyć. Tylko go jak gdyby no, staje do jakiejś konfrontacji, jakiejś walki, do czegoś, co powoduje, że no, żeby się, jak to się mówi, odgryźć. Tak? No bo to już następuje pewna forma walki. Walki energetycznej.
0: Konfrontacji.
1: Dokładnie,
0: Konfrontacji.
1: konfrontacja. No i taka konfrontacja zawsze kończy się no, zazwyczaj jakąś albo awanturą. To tak delikatnie mówiąc.
0: Eskalacją, nazwijmy to uniwersalnie.
1: Ta eskalacja to nieraz doprowadza nieraz do tragedii wręcz.
0: Tak.
1: Już nie mówię o kwestii fizyczności, czyli jakiegoś uderzenia kogoś, ale przede wszystkim do awantur słownych. I tak mi się wydaje, że osiągnąłem pewien poziom, nie powiem, że idealny, bo to tak nie będzie, że umiem przede wszystkim, zresztą dzięki twoim emitypom, zrozumieć swoje, jak to nazwać, swoje emocje, tak, że one są i w tej i na, następuje ten moment w głowie zatrzymania, żeby nie było tak zwanego odruchu warunkowego. I wtedy następuje co? Następuje myśl, przynajmniej u mnie, co ja mogę z tym zrobić? Czy jednak użyć odruchu bezwarunkowego, czy może jednak coś innego? Prawda? I tu bardzo, ale to bardzo istotną rzeczą jest odpowiednie użycie odpowiedniego określenia. Często wydaje nam się, że no, niby tak delikatnie mówimy, tak? Ale nie użyjemy tego słowa, co powinniśmy użyć i już jest to słowo jest traktowane jako atak.
0: No właśnie, poruszyłeś znowu bardzo wiele elementów, bardzo wiele elementów. O słowach mówiliśmy i wrócimy do niego, że dlaczego słowo nieodpowiednie, dla mnie odpowiednie, dla kogoś może wywołać poczucie ataku. Ale to nie dlatego, że słowo niesie w sobie ten ładunek, tylko zrozumienie słowa, co się kryje za tym słowem, z czym ja kojarzę to słowo, z czym ja kojarzę tak wypowiedziane słowo i tak dalej, i tak dalej. To wywołuje u mnie. Więc popatrz, to tak naprawdę, co powiedziałeś, to można by było sprowadzić do tego podstawowego schematu. Mam intencję, czyli moje jakieś wyobrażenie o środowisku, w którym się znajdujesz. I teraz moją intencję ja ubieram w słowa. Mam jakiś rezerwuar, powiedzmy 1000 słów. I ja różne kompilacje robię z tych słów, żeby przekazać najlepiej moją intencję. Tak? Jeżeli mam tylko 1000 słów, to zrobię to lepiej, niż gdybym miał tylko 500 słów. Prawda? Więc ta składnia byłaby bardziej rozbudowana, a więc bardziej odpowiadająca mojej intencji, bardziej opisująca moją intencję. No ale choćbym miał 5000 słów, to i tak nie jestem w stanie opisać wszystkiego, co się w moim odczuciu dzieje w środku. Więc stąd moje powiedzenie, że słowa to są nieudolne piktogramy naszych myśli. Tak? Co prawda dźwiękowe, nie rysunkowe, ale jednak, nie? Czyli są to dźwięki, które nieudolnie nas próbują przekazać nasze myśli. Teraz druga strona, dokładnie z tego samego rezerwuaru słów składa sobie obraz i powstaje jej zrozumienie. Na jej zrozumienie, czyli teraz do ciebie dochodzi komunikat, ty rozkodowujesz te dźwięki, te słowa, tworzysz na ich podstawie swoje wyobrażenie, tworzysz w głowie reakcję i tworzysz w głowie odpowiedź, tak? Czyli intencję odpowiedzi. Jeżeli twój mózg przyjmie, jestem atakowany, to twoją intencją będzie obronić się przed atakiem, uciec przed atakiem, oddać atak, cokolwiek. Zaraz do tego wrócimy. Ale będzie jakaś reakcja. Natomiast jeżeli, czyli nazwijmy to reakcja dyskomfortu, tak? Natomiast jeżeli mózg twój odbierze ten komunikat, intencję tego komunikatu plus komunikat zinterpretuje jako przychylny, to automatycznie wchodzisz w przychylność. Więc zobacz, jeżeli to tak rozbierzesz, to masz dwie części tylko. Albo znowu wracamy do tego, twoje odczucie, moje odczucie, atrakcja, awersja. Prawda? I to wywołuje element. Skąd się bierze odczucie atrakcji, awersji? Nie z samego odczucia, a z interpretacji wrażenia. Czyli ja to przeniosę teraz na element fizyczny, czyli jeżeli mój organizm, jakikolwiek ze zmysłów, rejestruje bodziec, to wywołuje, ta rejestracja bodźca wywołuje jakieś wrażenie. To wrażenie może być słabe, silne, mocniejsze, powielalne, czyli ilościowe i jakościowe, tak? To będzie odpowiadało proporcjom ilości i jakości. Taki będzie wywierało wpływ. I tutaj zrobię małą odskocznię, jeżeli pozwolisz. Większość naszych słuchaczy, podejrzewam, że ma dzieci, jak nie, to obserwuje dzieci, jak nie obserwuje, to ja bardzo zachęcam. Ty masz tego przykład bardzo świeży w głowie, prawda? Od takich dojrzewających po groszek. Więc czy zauważyłeś, że jeżeli dziecko się wkręci w zabawę, w radość, w taki amok zabawy, to nie słucha? Zauważyłeś, że dziecko jak się zdenerwuje i wrzeszczy, to nie słucha?
1: Tak.
0: A wiesz, że ten mechanizm towarzyszy nam do końca życia? Czyli jak się wkręcimy w zabawę, w dobrą zabawę, to nie słuchamy, nie słyszymy. Nie reagujemy. Jak się wkręcimy w złość mocną i zdenerwowanie, to nie reagujemy. Wiesz, co to oznacza? Mówiąc teraz, zobacz, mówimy tutaj o fajnych i niefajnych rzeczach. Natomiast energetyka jest dokładnie ta sama. Czyli chodzi tutaj o częstotliwość mózgu, tak? Który wchodzi na wysokie poziomy. A wtedy nie ma dostępu do tych niskich poziomów, czyli zmienia się częstotliwość mózgu, zmienia się stan, nie wychodzisz powiedzmy ze stanu alfa. Czy zauważyłeś, żeby ktokolwiek w medytacji albo w wizualizacji wyzywał, klął albo się denerwował?
1: No nie, absolutnie.
0: Jest wyciszenie, jest spokój, jest otoczenie, jest miłość, tak to nazwijmy, tak? Więc zobacz, jeżeli popatrzysz na to przez częstotliwość mózgu, to wkręcanie się w radość czy wkręcanie się w złość automatycznie podwyższa ci częstotliwość, a więc odbiera ci tą intuicyjność. Okay? I teraz, jeżeli pozwolisz, posłużę się twoim przykładem, ale jako mechanizmu, a nie twojego doświadczenia czy ciebie jako takiego. Jeżeli, bo o tym często mówimy, tak? Sam o tym powtarzasz, jeżeli w twoim domostwie twój umysł jest w stan zen, to przeczytałeś, jutro zachęcam do audycji Macieja o snach, bo on przeczytał taką ważną definicję, ja tą audycję już znam, bo już jest nagrana, więc trochę zaspoileruję, tak? Ale jednocześnie zachęcę. Przeczytał definicję snu i w tej definicji jest, oprócz tam naukowych bełkotów, jest bardzo ważne zdanie. W czasie snu umysł się wyłącza, a ciało wchodzi w bezruch. Tak? Ciało w bezruch, umysł się wyłącza. I to jest połączenie w emitypach bazowe. Ciało w bezruchu, umysł bez ruchu. Tak? Czyli to jest ten stan zen umysłu i bezruch ciała. I to pokazuje sen. A więc zobacz, u ciebie to połączenie nie jest takie. U mnie ja mam takie połączenie. Co oznacza, że jak kładę głowę do poduszki, 5 minut zasypiam. Rano się budzę, wypoczęte ciało, wypoczęty umysł. Tak? Bo jest wyłączone. Ale długotrwałe pozostawanie w bezruchu ciała, w bezruchu umysłu, to jest stan śpiączki idący w kierunku śmierci. Bo jeżeli długo leżysz w bezruchu, to mięśnie zaczynają wiotczeć, mięśnie zaczynają umierać i tak dalej. Ciało po prostu umiera, tak? Więc zobacz, tak. Dokładnie ten sam proces w zależności od trwałości nasilenia, czyli ilości i jakości. W drugą stronę ten sam proces już na wyższych poziomach będzie, ciało jest we względnym bezruchu, czyli sobie siedzę w fotelu, odpoczywam i umysł jest w częściowym, że tak powiem, wyciszeniu, czyli w częściowym stanie zen. Tak? I to są na przykład świadome stany alfa, świadome, czy później już nieświadome stany, czy półświadome stany teta. Oczywiście można to wyćwiczyć, żeby zachować w tych stanach świadomość, tak? Tak samo jak można tworzyć świadome sny. Natomiast chodzi głównie o to, że jeżeli u ciebie ten stan zen umysłu jest połączony z obszarem domostwa, czyli wtedy, kiedy jesteś wśród najbliższych, czyli w tej przestrzeni, ja mówię, czym jest domostwo? Tam, gdzie możesz chodzić w bieliźnie albo w piżamie. Albo przy kim możesz chodzić w bieliźnie i piżamie, tak? Czyli mówię tutaj o taką więź, w cudzysłowie to oczywiście weźcie, taką więź paraintymną, czyli nie chodzi mi tu o seksualność, chodzi mi o takie poczucie wewnętrznego otworzenia się przed kimś, tak? Mogę ściągnąć maski. I teraz fizycznie to się przekłada faktycznie na bycie w swoim domu, na bycie ze swoją rodziną. Teraz jeżeli twój umysł mógłby, można by było powiedzieć w ten sposób, ten zarządca tego umysłu mówi, o, Maciek jest już w bezpiecznym miejscu, wśród rodziny, w domu, nic mu nie grozi, no to ja mogę sobie teraz położyć się odpocząć. I ma w dupie wszystko. No i teraz jak on jest taki rozleniwiony, jak on jest taki wyciszony, jak on jest taki zrelaksowany, ten umysł, to zadaj mu pytanie albo chcieć coś od niego. To będzie się opędzał. Jak zareaguje ten umysł? Jako intruz, potraktuje wszystko jako działanie intruza. Więc od intruza trzeba się uwolnić. No i tu dochodzimy do tego kolejnego elementu, o którym wspomniałeś. Jak mi ktoś coś zrobi i się poczuje, to co ja mam zrobić? Oddać mu dziób od razu? Czy oddać słownie? Czy zatrzymać się, zastanowić, tak? Ale zobacz. Czy oddać fizycznie w dziób, czy oddać słownie, to dalej jest oddać.
1: Tak.
0: To dalej jest, jeżeli ja poczuję się, czyli moje wrażenie jest i zrozumienie, on mnie atakuje, to naturalny mój atawistyczny odruch, atawistyczny, niewyćwiczony jest walcz albo uciekaj. Więc w konsekwencji albo stajemy do konfrontacji, albo się wycofujemy. I to są tylko te dwa odruchy, które mamy, że tak powiem, nadane przez naturę. Okay? Walcz albo uciekaj. A więc zarówno walka, jak i ucieczka wiąże się ze skokiem adrenaliny, z napięciem ciała, z gotowością do działania. Tak? Bo tyle samo energii musisz włożyć w walkę albo w ucieczkę, bo trzeba szybko spierdzielać, wiedzą ci, którzy chodzili do księdza na jabłka, nie? W dzieciństwie. Oczywiście znowu metafora, ale dorośli wiedzą o co chodzi. I teraz zobacz, w tych mechanizmach, jako mechanizmach my się poruszamy. I możesz, Maćku, zastanawiać się, zatrzymać, tak jak powiedziałeś, zatrzymam się, nie chcę eskalować, nie chcę wchodzić w konfrontację, ale mogę zatrzymać się i przyjrzeć się, co mi tu robi. I tu to, co powiedziałeś, wchodzimy w ten schemat. Mam wrażenie, ono odczuło, bo jakoś dobrze, i to wrażenie zaczynasz nadawać temu znaczenie, czyli serce poczuło. Mówiąc twoim językiem dawnym, tak? Czy scenicznym. Serce poczuło, ale umysł mówi: aha, to poczułeś i nadaje temu znaczenie. I teraz zwróć uwagę, dlaczego to jest takie bardzo ważne. Bo od tego, jakie znaczenie nadasz, będzie działała dalsza twoje działanie, dalsze twoje reakcja. I jakoś jak poczujesz się świetnie, to nie zatrzymujesz się i nie zastanawiasz, dlaczego tak reaguje. Jakimś zaskoczeniem jest, jak jesteś zadowolony i poczułeś, że ktoś ci zrobił przyjemność i zachowałeś się jakoś, a ktoś ci mówi: uspokój się, przestań. Tak? To jest dokładnie tak samo, jakbyś się zezłościł i ktoś ci mówi: uspokój się, przestań, bo to jest ta sama wysokoczęstotliwa energia. Prawda? Czyli, kochani, mamy tu pierwszy bardzo, bardzo, bardzo istotny wskaźnik. Skoro złość i radość, euforia i złość jest dokładnie tą samą energią, tylko jakby inaczej interpretowaną, to zarówno jedno i drugie, skoro już muszę wyrazić taką energię, to dlaczego mam ją wyrażać w złości, a nie w euforii? No i tutaj jest hasło. No tak, jak cię ktoś atakuje, to weź się ciesz. I to jest właśnie pułapka i brak wzorców, bo jeżeli byśmy zrozumieli, jak to działa, to w tym momencie to, co ty nazywasz zatrzymać się i pomyśleć, co ja chcę zrobić, co mi to robi, ja bym poszedł krok dalej. Zatrzymać się i pomyśleć, jak mogę to wyrazić inaczej, żeby sprzężenie zwrotne było takie, jakie oczekuję. I ja to osobiście, ci, z którymi rozmawiam, z którymi się kontaktuję często, znają to moje powiedzenie: złamać schemat. Złamać schemat.
1: Popatrz, mi się skojarzyło od razu, że kij ma dwa końce.
0: Oczywiście.
1: Dwubiegunowość. Prawda?
0: Wadim Zeland wahadło, no.
1: Dokładnie. I teraz cała sztuka polega na tym, gdzie ja mam tego kija chwycić.
0: Na środku i tak go trzymasz na środku.
1: No niekoniecznie, bo mogę trzymać z jednego końca, żeby przywalić drugim.
0: Fizycznie.
1: Prawda?
0: To teraz, czy jest różnica, czy ty będziesz trzymał, nie wiem, kij baseballowy za cienką stronę i przywalisz mi grubym, czy będziesz za grubą i cienkim mi przywalisz? Dalej mi przywalisz. To nie o to chodzi. Właśnie chodzi o to, że z jednej strony tego kija masz radość, a z drugiej strony tego kija masz złość. Co używasz? A trzymasz go po środku. To ty decydujesz i to są właśnie te nasze decyzje. Tylko wiesz, w momencie, kiedy podasz przykład końcowy, czyli przykład zachowania i będziesz pracował nad zachowaniem, no to wiesz co? Podam wam przykład. Ja jestem w trakcie w tej chwili, o czym gdzieś tam wspominałem już od kilku miesięcy, bardzo intensywnej pracy nad pewnym programem, tak? Dotyczącym emitypów i rozwoju emitypów, ale wykorzystuję już do tego sztuczną inteligencję, bo to jest naprawdę już bardzo zaawansowany program. No więc teraz tak. W momencie, kiedy masz połowę programu napisane i coś ci, jakiś kanał nie działa, i ten AI podpowiada: wiesz co, to tu zrobimy to wsadzimy w regułę, wsadzimy. I ja zawsze mówię: stop. Bo my będziemy nakładać łatkę na łatce. To trzeba zrobić systemowo, żeby te elementy się nie rozjeżdżały, żeby one się nie powtarzały. Czyli proszę pana, co z tego, że nauczysz się zagryzać zęby, jak żona na ciebie krzyczy? Czy tak samo zagryziesz zęby, jak ktoś inny na ciebie nakrzyczy? No nie, ale powiesz: ale nie, bo to żona, ale on to nie. Rozumiesz? Robimy łatki, ale jak rozpoznasz schemat, dlaczego to powstaje, to pracując ze schematem nie ma znaczenia, czy będzie to żona, czy to będzie obcy, czy to będzie pani w biurze, czy to będzie policjant, który cię zatrzyma i się przyczepia, czy jakiś inny na ulicy, który cię opierdziela. Po prostu, jeżeli opanujesz schemat i opanujesz działanie w schemacie, czyli czytaj, wytworzysz nowy nawyk, który spowoduje, że stare są nieaktualne. Czyli ja mogę również się zaśmiać, mogę również się zezłościć, ale mogę również przekierować to wszystko zamiast dusić w sobie, bo też wspomniałeś bardzo ważną rzecz. Czym się różni to, że komuś przypaprasz w dziób albo powiesz: nic się nie stało, a w środku się zagotujesz? Niczym. To się różni tylko formą wyrażenia, tak? I ja to często używam. Albo tą emocję, nie emocję, tą energię, albo przekażesz na zewnątrz, albo ją będziesz dusił w sobie. Problem z przekazaniem na zewnątrz, dajesz akcję, która wywoła reakcję. Problem z duszeniem w środku powoduje, że wywołujesz akcję, która spowoduje reakcję. Tylko tu, w świecie zewnętrznym, a tu, w świecie wewnętrznym. Czyli czytaj, odbije się to na zdrowiu. Zobacz, cały czas ten schemat jest dokładnie zachowany. Cokolwiek się przyjrzysz, to non-stop funkcjonujemy na schemacie. Bodziec, reakcja. Bodziec na początku jest tworzy wrażenie, jest interpretowany, czyli przechodzi przez emocje, refleksje. Wielokrotnie powtarzamy, wytwarza w końcu neuroasocjacje, czyli odruch, tak? Ale my mamy pewne odruchy jakby nadane w naszym biosie, czyli walcz, uciekaj, tak? Mhm. Walcz, uciekaj. Ale nikt nam nie mówi, że to jest fundament. A pomiędzy tym fundamentem możemy budować kolejne odruchy. I teraz ktoś powie, filozofia. No nie. Tego uczą w sztukach walki. Tego uczą w wojsku, w jednostkach specjalnych. Co robić? Powstrzymać swoje naturalne reakcje. Mhm. I można powiedzieć, oduczyć się. Czyli bardzo prosty przykład. Sprawdźcie to sobie w domu. Podejdźcie po cichutku, znienacka, w sposób nieoczekiwany, nie chodzi o to, żeby wystraszyć, do osoby i dotknijcie prawego ramienia. W którą stronę się obróci?
1: No w prawo.
0: No dlatego, że czujesz tu, to odwracasz się tu. A ten odruch jest wykorzystywany na przykład w sztukach walki, że dotykasz specjalnie, żeby odwrócić jego uwagę, żebyś miał z lewej strony dostęp niewidziany. No więc czego uczy się taki człowiek? Łamać ten schemat wbrew, w cudzysłowie, wbrew naturze. Nie, nie wbrew naturze. Skoro możemy się tego nauczyć, to też jest naturalne, ale to jest już druga perspektywa, czyli to jest ta garderoba, której się uczymy. Czy ktoś nam pokazuje, w jaki sposób łamać schemat akcji-reakcji? Łamać schemat w cudzysłowie, czyli zastosować inną odpowiedź niż tą, którą mamy jakby wgraną atawistycznie. Nie. Dlaczego nas nie uczy? Ponieważ jesteśmy wychowywani z pokolenia na pokolenie w osobach, które wzmacniają ten schemat i posiadają poza brakiem wiedzy, że można to zrobić inaczej. Czasami, i to jest cudowne, zdarzają się jednostki, które jak gdyby w sposób naturalny z innych powodów wykształcają to i wtedy obserwujemy, ten jak przyjdzie, to nawet się nie zdenerwuje, tylko zawsze coś powie, rozśmieszy, rozładuje sytuację. Mhm. A, bo ja nie mam takiej gadany jak ty. No to czego się, baranie, nie uczysz, tak? To równie dobrze można powiedzieć o językach obcych. No ty jesteś mądry, bo znasz angielski, a ja nie znam. No to, a czy tam na angielskim jest napisane tylko Witkowski może mówić? Ale nie zwalaj, że teraz jest wszystko źle, bo mówią do ciebie, pojechałeś i się nie możesz dogadać. No to nie możesz się dogadać, miej świadomość, że nie możesz i trzeba znaleźć inny sposób na tymczasowe dogadanie się albo nauczyć się tego języka. I teraz do czego dążę? Jeżeli wchodzimy w relacje, zaczynamy obrzucać się pretensjami, bo ty robisz to, nie, bo ty robisz to, a ja zrobiłem to, bo ty robisz to. I tak naprawdę, co było pierwsze, jajko czy kura? Każdy ma pretensje, każdy ma swój świat, każdy ma swoje zrozumienie, każdy ma swoją interpretację. I teraz co się dzieje? Mechanizm. Bo ty mnie nie rozumiesz. Nie, to ty mnie nie rozumiesz. No ja ciebie rozumiem, bo robisz to i to, ja tego nie robię. No jak nie robisz? I znowu mamy konfrontację. Bo tkwimy w ograniczeniu swojego.

0: kształcić, tak? Czyli siłą mnie tak, że tak powiem, zdominować. I to się dzieje pomiędzy nami. Teraz uwaga, kochani, żebyśmy tego nie próbowali teraz wartościować. To jest dobre, to jest złe. Nie, można powiedzieć, że takie działanie w konsekwencji zawsze jest niekorzystne. I to dla dwóch stron. W takim razie, jeżeli takie działanie jest niekorzystne, to jak nauczyć się działać inaczej? I to właśnie nazywam zmianą schematu. Tylko kiedy to nastąpi, to znowu tutaj ten schemat, ten mózg, ta logika. Czyli ja powiem za profesorem Mazurem, znajomość przyczyn zwalnia nas z obowiązku stosowania metody prób i błędów. Jeżeli znam mechanizm, rozpoznany mam mechanizm, to wiem, w którym miejscu co mogę zmienić albo czego mi brakuje, żeby zmienić, tak? No i teraz popatrz, Maciek, jedziemy mechanizmem na skróty. Bodziec przyjmuje, receptor przyjmuje bodziec. Usłyszałeś. Receptor zarejestrował. Wywołał wrażenie. Wrażenie wędruje albo odruch, czyli wrażenie na zasadzie interpretacja, tak, tego wrażenia. On na pewno chciał to i to, to mu od razu, czyli atakuje, muszę mu oddać albo muszę uciekać. Ok? Czyli jeżeli bym zmienił interpretację mojego wrażenia, to moja reakcja stałaby się inna.
1: To prawda.
0: No więc teraz, co się dzieje z tym odruchem? Jeżeli jest odruch, wrażenie, czyli receptor, efektor, mamy odruch, tu już nic nie zrobisz. To jest wytarty skrót. Pyk, pyk, pyk, pyk, pyk, pyk, tak? Bodziec, reakcja. To, co Cialdini opisywał, br, klik, wr, nie ma. I to robimy. I to robimy, i to się wykorzystuje, wiesz, na scenach, to się wykorzystuje w różnych kabaretach. Ja sam to wykorzystuję, ten mechanizm, pokazując ten mechanizm w różnych warsztatach, to jest to moje sławetne pokaż palec wskazujący. Tak? I choćby było 200, 300 tysiąc osób, wszyscy podniosą kciuka, a ja mówię wyraźnie, pokaż palec wskazujący. Rozumiesz? I teraz, co dalej z tym? Bo mi pewien przykład, ale nie będę go przytaczał. Co dalej z tym się dzieje? Czyli jeżeli receptor, bodziec jest zarejestrowany, ładunek, czyli wyobraź sobie ten prąd, tak? Tak, prąd po kablu tu idzie w postaci jakiegoś ładunku. Ten ładunek jest albo słaby, albo silny. Pamiętasz, co mówiliśmy? Euforia albo złość, albo spokój. Więc mamy tutaj ładunek o silnej albo mocy. Oczywiście to nie jest zero-jedynkowo, ja to przedstawiam zero-jedynkowo, bo łatwiej to wtedy z tym pracować. Ale on ma pewną skalę siły. Na tą siłę, wiesz, czy kropla wody ma siłę? No nie, ale częstość kapania, czyli długość, ilość spowoduje, że będzie drążyła skałę. Czyli nie jakość, a ilość, tak? Jakość jest minimalna tej siły, ale ilość powtórzeń powoduje ten sam efekt, co nagle by uderzyło, prawda? Więc tu chodzi o pewną siłę tego ładunku. I ten ładunek, który nie wywoła efektu, nie wywoła reakcji, a trafi do właśnie homeostatu, czyli trafi do przetworzenia, możesz to teraz nazwać, trafi do tego zatrzymania świadomości. Do świadomości, tak? Czyli świadomie się temu przyjrzysz, to ten ładunek do homeostatu nazywa się właśnie emocją, czyli wyobrażeniem o sytuacji. Zobacz, mam wrażenie, silny bodziec, aha, on chce mi dopiec. To jest wyobrażenie o sytuacji, tak? Czyli o określenie, wartościowanie jego intencji. Aha, to on mnie lubi. Zupełnie inne wyobrażenie, tak? To trafia do homeostatu. Ten ładunek podlega pewnej niwelacji, czyli pochłonięciu pików mocy i wychodzi do efektora w postaci refleksji, czyli wyobrażenia o decyzji. Aha, on chce mi dopiec. Decyzja. Muszę się obronić albo uciekać. Aha, on mnie bardzo lubi. No to ja go też chcę lubić i mu oddać, odwdzięczyć się. Czyli za każdym razem, kiedy robimy reakcję, bez względu na to, jaka ona jest, zwróć uwagę, że to jest odwdzięczenie się. Odwdzięczenie się. Ty mi przywaliłeś, to ja ci się odwdzięczę. I nawet się to określa, tak? Czekaj, odwdzięczę ci się. Albo ty mi zrobiłeś przyjemność, a ja ci się odwdzięczę. O, potrzebuję ci się odwdzięczyć. Używam niby innych słów, ale dokładnie chodzi o to samo. Oddanie, czyli co? Sprzężenie zwrotne. Jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie. Co zrobił Paweł i Gaweł? Paweł zszedł w Gawle, no proszę cię, zlituj się sąsiedzie. Wolność Tomku w swoim domku. Co zrobił Paweł? Czekaj, ja ci się odwdzięczę. Rzecz w tym, że to odwdzięczenie jest jakby specjalnie przerysowane, żeby mu dodać więcej. No to jak ja teraz Gaweł otrzymuje bodziec, a ty mi tak robisz, to ja ci się odwdzięczę. Ok? Teraz zobacz, gdzie ten proces można złamać? tylko

0: na poziomie wejścia, czyli emocji albo refleksji. Tylko i wyłącznie na odruchu tego nie zrobisz. Jeżeli chcesz powstrzymać odruch, to możesz go powstrzymać, ale go dusisz w sobie. On i tak już zadziałał. Tylko go świadomie w efektorze powstrzymałeś, tak? Czyli odruch zadziałał, tylko go nie pokazałeś na zewnątrz. Okay? Natomiast zatrzymać ten odruch możesz tylko i wyłącznie na poziomie właśnie wejścia do homeostatu, wyjścia z homeostatu, czyli emocji, refleksji. Co to oznacza? Oznacza to, że zmienić schemat możesz tylko zmieniając wyobrażenie o sytuacji albo o decyzji. Proszę pana, to wytłumacz mi teraz troszeczkę, będę zgryźliwy. Gdzie tu jest miejsce na serce?
1: Wiesz co, jak już sam powiedziałeś o tej audycji o śnie, ja tam mówiłem o świadomym śnie.
0: Później tak, ale zacząłeś od snu.
1: Ale właśnie myślę, że sama nauka świadomego snu, bo ja tam nie powiedziałem wszystkiego, jak to fajnie można zrobić, kiedy człowiek nauczy się tego świadomego snu w realu.
0: Absolutnie. To zmienia zupełnie
1: Można
0: perspektywę.
1: właśnie nauczyć się, jak się nauczę dobrze świadomego snu, to potem przełożyć to właśnie na to, co ty mówisz, na to świadome zmienianie.
0: Zamienianie. Tak, zmienianie. Zmienianie czy zamienianie?
1: Nie tylko zamienia, nie? Masz rację, bo patrz, niby słowo, nie?
0: Bardziej, może nie jest złe, ale to jest jakby bardziej adekwatne. Zamienianie, tak? To jest jakby bardziej adekwatne, nie?
1: Tak. Zmienię żonę czy zamienię żonę, tak jak to było w tym dowcipie.
0: No niby podobnie, ale można się doszukiwać tu różnic. I to jest fajne, bo mamy rozróżnianie. To jest piękno języka polskiego, tak? Jeżeli to umiemy wykorzystywać.
1: Tak. I teraz zamiana tego nieprzyjemnego snu na przyjemny, w momencie, kiedy człowiek się tego nauczy i zacznie to stosować w odpowiedni sposób w życiu, to również będzie, jak gdyby zmieniał scenariusz swojego życia.
0: Dobra, no to teraz wracamy. Tak, to można powiedzieć jako ogólny plan, tak? Zróbmy to. No i tu się rodzi pytanie, które zresztą zadałeś. No ale jak to zrobić? No właśnie, będziesz to robił metodą prób i błędów, jeżeli starczy ci cierpliwości, a w końcu i tak się poddasz, powiesz, a no mam, ja to robię i nie przynosi efektów, nie chcę. Ale w momencie, kiedy masz wskazane, choćby sztucznie, jak to działa, to wiesz, aha, w tym momencie mogę zmienić to, w tym momencie mogę zmienić to, czyli najpierw co, tak? Po co w ogóle chcę to zrobić? Po co? To jest pierwsze pytanie. Często ludzie mówią, jak mam to zrobić? Jak to jest ostatnie pytanie, które powinniśmy zadać? Najpierw po co? Co ma ci to przynieść? Czyli jakiego efektu chciałbyś się spodziewać? Potem masz pytanie, co? Co mogę zrobić? Czego mi brakuje? Co posiadam? Co wytworzyć? I dopiero później, jak mam tą inwentaryzację swoich zasobów, mogę powiedzieć, no to jak? Bo inwentaryzacja pokaże mi, czy jak pokaże mi, jak użyć inwentaryzacji, ale też wskaże mi braki w tych moich zasobach, których powinienem uzupełnić, czyli się nauczyć, tak? A potem to już jest proste działanie. To jest cały czas szukanie okazji, żeby powtarzać, powtarzać, powtarzać schemat, aż wejdzie tak w krew, czyli wytworzy się nawyk. A jak wytworzy się nawyk, to uwierz mi, i każdy, jeżeli się temu przyjrzy, to ma to co się dzieje w momencie, kiedy to się zadzieje, czyli w momencie wrażenia, twoja podświadomość jakby uruchomi alternatywny kanał odruchu.
1: Dokładnie. Ale wiesz co, co ja w sobie zauważyłem, że po co ja to robię, po co ja to zmieniałem w swoim życiu, po to, żeby tu się lepiej poczuć.
0: W konsekwencji tak, i to też mówisz teraz z poziomu już świadomej obserwacji siebie, tak? Ale większość ludzi chce to zmienić, a nie wie jak, dlatego że się czuje niekomfortowo. Dlaczego czuje się niekomfortowo? Bo sprzężenie zwrotne jest niekomfortowe. Czyli ja coś robię, dostaję, no to jak mam robić, żeby tego nie dostawać? Ale to jest już drugi etap. Pierwszym etapem jest zawsze, jak to zrobić, żeby on tak nie robił.
1: Tak.
0: Jak tu nauczyć innych? Jak tu ustawić innych pod siebie? Tak? A świat uparcie mówi, a nie, no to ja już prawie ich nauczyłem, a oni dalej swoje. A już tu prawie już dziecko wychowałem, a on dalej mi rogi pokazuje. A już mąż jest taki dobry, a dalej robi coś takiego. Cały czas ten świat nas stymuluje, że nie tędy droga, nie rób łatek, bo to nic nie da. Rozpoznasz schemat, zaczniesz pracować, ale wiesz, Maćku, do czego dochodzimy? Znowu do nauki starych mistrzów. Poznaj, zaakceptuj siebie. Rozwijaj się. Co znaczy rozwijać się? Czytać więcej książek? Tak, ale jeżeli te książki czytamy w schemacie, który z nas wykształcono, czyli nie masz rozumieć tego, tylko masz to znać, no to stary, możesz przeczytać milion książek i będziesz miał milion, jak masz dobrą pamięć, to będziesz je pamiętał, ale czy umiesz je zastosować w praktyce? I tu jest kolejne moje ulubione. Wiedza, która nie ma zastosowania w praktyce, jest nic nie warta. Chodzisz tylko, jesteś objawem z bardziej zaawansowanej sztucznej inteligencji, przy czym sztuczna i z naciskiem na słowo inteligencja weźcie w bardzo duży cudzysłów, bo w psychocybernetyce to coś nazywamy raczej pojemnością informacyjną, a nie inteligencją, tak? Pojemnością informacyjną, czyli taką pamięcią, a nie pojętnością. Dzisiaj się już mało używa tego słowa. O, ten to jest pojętny. Co to oznacza? Że zobaczy coś raz, złapie coś raz, umie naśladować, umie połączyć, szybko się uczy. Czy to oznacza, że pamięta definicję i potrafi je odtworzyć? Nie, to jedno z drugim nie ma nic wspólnego.
1: A ja tak mi tak przyszło teraz do głowy, żeby używać dla nas ludzi naturalnej inteligencji. Czym jest dla mnie naturalna inteligencja? Dla mnie naturalna inteligencja to jest korzystanie z intuicji.
0: No, w pewnym sensie się z tobą zgodzę. Tak, w pewnym sensie się z tobą zgodzę. W zasadzie w większości się z tobą zgodzę, bo rozumiem twój tok myślenia i tak można by było nazwać. Wiesz, czym jest kłopot?
1: No.
0: Że musiałbyś wszystkich tego uczyć. I to, że dla ciebie to coś oznacza, to jakie to tobie daje zrozumienie? I teraz to twoje zrozumienie wychodzisz versus środowisko i czy to środowisko, które jest wokół ciebie, też to rozumie?
1: Wiesz co, ostatnio spotkałem taką klientkę, którą wyczuwam, że ma niesamowitą intuicję, ale jej nie rozumie. Kompletnie jej nie czuje, nie rozumie, a ma ją. I ona była dopiero u mnie pierwszy raz i teraz chciałbym w jakiś sposób spróbuję uruchomić tą intuicję, żeby sobie ona uświadomiła, że ona ją ma.
0: Mhm. Najlepiej na przykładzie.
1: Tak.
0: Okay. Nie swoim, jej przykładzie. Bo tak. To ona musi odkryć, a nie ty. Ty już odkryłeś, że ona ma. Teraz
1: oczywiście.
0: Ona musi dla siebie odkryć, kiedy to działa i żeby, bo gdzie tu jest kłopot tego niezrozumienia, że ona nie wie, że ma? To nie jest kłopot, że ona nie wie, ona się i tak tym posługuje, to jest w niej. Tyle tylko, że ona nie ma rozróżnień, kiedy to działa, a kiedy nie działa. Nie ma rozróżnień. I teraz to rozróżnienie trzeba jej pokazać na jej przykładach. O, widzisz, w takiej sytuacji miałaś coś takiego, tak, no to wtedy działa to, a wtedy miałaś coś takiego, tak, no to wtedy działa to. I teraz gdzie jeszcze miałaś? I nagle, o, zaczyna mózg, ale przepraszam, czy my dalej mówimy o sercu?
1: No tak. W pewnym
0: oczywiście,
1: sensie...
0: że jestem zgryźliwy. Oczywiście, że jestem teraz zgryźliwy, tak? Wręcz zgryźliwy.
1: Ale nie, bo musiałem się zastanowić. W pewnym sensie tak, dla mnie, chociaż te połączenia, bo myśmy wspólnie pracując mózg, serce, doszliśmy do wniosku jednak, że potrzebne są do działania dwie ręce, lewa
0: tak,
1: i prawa.
0: Tak, oczywiście, że na rynku możesz powiedzieć, no jak nie, do mózgu też potrzebne jest serce, bo jak przestanie bić, to mózg przestanie pracować. Nie? Ale to w ogóle jest abstrakcja taka. Ale generalnie chodzi mi głównie o pokazać o to, że mądrość czy wiedza nie musi być przeszkodą w funkcjonowaniu intuicyjnym, w funkcjonowaniu sercem, czuciem czy czymkolwiek. Wręcz przeciwnie. Ona i tak w tym bierze udział. Tyle tylko, że często jest przez tych głoszących działanie z poziomu serca jakby ignorowana, spychana, uznawana, że jest niewidoczna. Tak? I ja rozumiem intencję, tu chodzi o ukierunkowanie, żeby wybrzmiało to, kieruj się bardziej sercem. W sensie nie miłości, tylko takiej właśnie intuicyjności, czucia, tak? Rozwijaj to. Ale nie może to być kosztem ignorowania innego elementu. Okay? Wracamy do naszego schematu. Maciek, jeżeli w tym momencie znamy ten schemat, to zobacz, wrażenie jest wywołuje. My w różny sposób określamy to wyobrażenie. I teraz tutaj nakładkę zrobię innej rzeczy, która bardzo mocno w tym pomaga, czyli Pitagorasa. I wcale nie chodzi mi o, znaczy chodzi mi o a kwadrat plus b kwadrat równa się c kwadrat, ale nie w kontekście stricte matematycznym, a w kontekście filozoficznym pitagorejskim. Czyli Pitagoras, wykorzystując, no dzisiaj wiemy, nie wiem czy to wykorzystywał, czy na podstawie, co powstało, jajko czy kura, tak, pierwsze, ale niewątpliwie jest to bardzo ściśle połączone, przynajmniej w naukach filozoficznych Pitagorasa i później rozwijanych przez Arystotelesa. Czyli mam na myśli tu trivium, tak? A kwadrat plus b kwadrat równa się c kwadrat, czyli mamy 3 do kwadratu plus 4 do kwadratu równa się 5 do kwadratu, tak? Czyli 16 plus 9 równa się 25. Koniec matematyki. Co to oznacza? Symbolicznie, filozoficznie oznacza to ni mniej, ni więcej. Trivium, czyli 3, quadrivium, czyli 4 i 5 jako 5 zmysłów. To już zawarł i opisał Pitagoras, czyli stworzył trivium i quadrivium, czyli 7 sztuk wyzwalających. I teraz czym było to trivium? Przypominam szybciutko, gramatyka, logika, retoryka, ale znowu nie w pojęciu dzisiejszym, spłaszczonym i ograniczonym tylko do języka. Gramatyka odpowiadała na pytanie co, kto, gdzie i kiedy, czyli była elementem zbierania informacji, rozszerzania informacji. Logika odpowiadała na pytanie dlaczego, jak, czyli jak zebrane informacje, jaki skutek mogą przynosić. I retoryka odpowiadała na pytanie jak, czyli jak przedstawić wnioski do świata zewnętrznego, żeby sprzężenie zwrotne było odpowiednie. Więc zobacz, masz trzy elementy, znowu magiczna trójka. Tak? Gdybyś Tesla, gdybyś zrozumiał siłę 369, inaczej byś spojrzał na świat. I ludzie szukają, a mają to przed oczami. Okej, temat na zupełnie inną audycję. Natomiast wracamy do naszej sławetnej trójki trivium, czyli gramatyka. Co, kto, gdzie, kiedy, jak i dlaczego. No to teraz zobacz. Dostaję wrażenie. On na pewno chce mi. Co? Zrobić to i to. Kto? On. Kiedy? Teraz. Jak? No mówiąc to. Tak? Znaczy co, kto, gdzie i co? Tożsamość miejsca, tożsamość osoby, tożsamość czasu i rzeczy. I teraz zobacz. Jeżeli zmienimy gramatykę, zamienimy gramatykę, ale tu w rozumieniu rozszerzymy gramatykę, to automatycznie rozszerzona gramatyka zmieni nam element logiki, nie zmieniając logiki jako takiej, tak? Czyli nie zmieniasz schematu, dostarczasz nowych informacji. Nowe informacje naturalne są przetwarzane i naturalnie będziesz miał nową opcjonalność retoryki, czyli różnorodność możliwości wyrażania tego. I zobacz, schemat to brzmi bardzo skomplikowanie, ale dawno, dawno temu, kiedy? Za siedmioma górami, za siedmioma lasami, gdzie żył sobie stary król. Co? Kto? I miał wspaniałe królestwo. Co? Prawda? Ale jeżeli zmienię gramatykę, wczoraj w Warszawie na Marszałkowskiej o 15 Kazik Kowalski rozbił butelkę, to zwróć uwagę, czy zauważyłeś, że jak to powiedziałem, twój mózg zupełnie przeskoczył jakby w inną historię?
1: Ten system jest ten sam.
0: A system, schemat jest ten sam. I zobacz, dawno, dawno temu za siedmioma górami, o, już od razu się odprężam, bo nauczyłem się, będzie opowieść, będzie bajka. Ale wczoraj na Marszałkowskiej Kazik rozbił butelkę, będzie sensacja, co się stało? Rozumiesz? I teraz wystarczy zmienić gramatykę, dodać element gramatyki, a już twoja logika funkcjonuje inaczej. Twoja logika wywołuje inną retorykę, a więc już masz wytworzone inną emocję, czyli wyobrażenie o sytuacji. Co oznacza, że już twoja reakcja, nawet nie zmieniając, nie kombinując przy wyobrażeniu o decyzji, już automatycznie zmienia się. Automatycznie się zmienia. Jeżeli do tego dołożysz świadomość refleksji, wyobrażeniu o decyzji, no to praktycznie masz komplet. On, kto, wczoraj, kiedy, Powiedział mi w sklepie to i to, gdzie i co. Tak? I normalnie tak mnie wkurzył, logika oparta o gramatykę, o intencje, że po prostu mu odpyskowałem. Retoryka. A teraz zmieniam gramatykę. Szedł do sklepu i samochód prawie go zajechał, ale uszkodził mu coś tam. I wszedł taki nabuzowany i nagle ja stanąłem mu na drodze. On odskoczył i na mnie z hukiem. Ty taki, taki, taki. Co robi moja gramatyka? Jak się zachowa moja retoryka? Widzisz różnicę?
1: Tak, mało tego, ja sobie przypominam takie w internecie filmy, jak facet chodzi i popycha różnych ludzi.
0: Tak, tak. Jako anioł. Mhm, jako anioł, bo ich strzeże przed niebezpieczeństwami. Dokładnie, dokładnie tak. I to jest właśnie gramatyka, czyli zobacz, przenosimy teraz z filozofii na relację, bo to nie jest czysta filozofia. Możesz sobie o tym poczytać, ale to nic nie da, jeżeli nie rozpoznasz tego w sobie, jeżeli nie zaczniesz się temu przyglądać i nie zaczniesz z tym pracować. To nic się nie zmieni. Będziesz tylko mógł występować albo ja przed kamerą i mówić innym, jak powinno być. O Boże, pełen internet jest takich właśnie opowiadaczy książek kolejnych, tak? Ale nic w tym życiu swoim fizycznie, że tak powiem, nie zmieniają, bo brakuje czego? Rozpoznania schematu. Okej? Okay? Jeżeli teraz małżonka na ciebie krzyczy, a mówisz, bo ja przyszedłem, a ona się czepia, masz już odpowiednią gramatykę, czyli masz już wyobrażenie o sytuacji. Wielokrotnie zrobi to samo i wytworzy nawyk. Będziesz wchodził i nie wiesz, dlaczego już będziesz wyczekiwał, czy się przypieprzy dzisiaj, czy nie. Czyli inaczej mówiąc, schematem, wchodzisz w obszar, w którym powinieneś przyjść z radością i otwartością, wchodzisz z czujnością i gotowością do obrony albo ucieczki, albo walki. Rozumiesz, o co chodzi w schemacie? I teraz, jeżeli to jest powtarzane przez rok, dwa, trzy, pięć, dziesięć, delikatnie, subtelnie, albo ty źle kładziesz mleko do lodówki, albo nie tutaj skarpetki, albo ty tylko siedzisz, albo ciągle ten telewizor, a ty ciągle głośno i tak dalej, to w pewnym momencie tworzy się dla twojej podświadomości środowisko już nie przyjazne, ale środowisko konfrontacyjne. To przepraszam, gdzie Maćku masz odpocząć? Skoro na zewnątrz jesteś w walce, wracasz do jaskini i też musisz być czujny, czy czasem lew nie wyskoczy z szafy. Prawda? No i teraz zobacz. I w tym tkwimy i to sobie robimy. Rzecz w tym, że po drugiej stronie twoja partnerka ma dokładnie ten sam schemat. Bo to jest schemat funkcjonowania. Czyli dokładnie po tym samym schemacie funkcjonuje. To teraz jak to zmienić?
1: No to inaczej. Jeśli wiemy, że tak jest,
0: no to możemy to udowadniać na każdym jednym elemencie.
1: Okej, to ja zawsze mówię, co zrobić, żeby zmienić schemat?
0: Jak co zrobić? No właśnie powiedziałem, zmienić gramatykę. Najpierw przede wszystkim zauważyć i odczuć, kiedy ten schemat się uruchamia.
1: Czyli świadomość schematu.
0: Świadomość schematu, świadomość w sobie, czyli schematu bodziec reakcja i świadomość bodziec emocja refleksja reakcja, tak? I teraz jeżeli rozpoznasz, dlatego ja często pokazując na szkoleniach czy gdzieś tam na występach ten schemat, mówię, to jest święty gral rozwoju osobistego, rozwoju człowieka. On nie jest psychologiczny, on jest cybernetyczny, ale jest bardzo dokładny i no właśnie jest schematem, po którym możemy się poruszać. Jeżeli no to teraz patrzymy, no to jak zmienić schemat? Najpierw go rozpoznać. I teraz mogę podać ci etapy tego rozpoznania. Najpierw jest tak zwana nieświadoma niekompetencja. Potem jest świadoma niekompetencja. Potem masz świadomą kompetencję, a potem nieświadomą kompetencję. Więc zaczynasz zawsze od nieświadomej niekompetencji. Nie umiem i nie jestem świadomy, że nie umiem. Potem włączasz świadomość, to co mówisz. Mam świadomość, że nie umiem. Następnie zaczynasz się uczyć i masz świadomość, że umiesz. Kiedy ta nauka wejdzie w nawyk, to nie masz świadomości, że umiesz. Bo nie myślisz o tym.
1: Prosty przykład. Jazda samochodem, zmiana biegów.
0: Dokładnie. Na początku nie wiesz, że nie umiesz. Jak siądziesz do tego samochodu i pierwszy raz masz to zrobić, to nagle mówisz, kurde, ja nie umiem, bo nagle rzeczywistość zweryfikowała, że nie umiesz. Czyli krótko mówiąc, wsiadasz, chcesz, masz intencję dobrą, ale nie wiesz, co masz zrobić. I nagle ktoś ci pokazuje, zrób to tak, tak, tak, tak w kolejności. Zaczynasz to ćwiczyć, czyli nabierasz, czyli miałeś nieświadomą niekompetencję, wszedłeś w środowisko, w którym ta niekompetencja została obnażona, że jej nie umiesz. Następnie twoja chęć nauczenia się spowodowała, proces uczenia spowodował się, że miałeś świadomą kompetencję. O, już umiem, bo świadomie robię to i to. Aż w końcu wielokrotne powtarzanie świadomej kompetencji przechodzi w nieświadomą kompetencję. Czyli robisz, nawet nie wiesz dlaczego. I teraz tą nieświadomą kompetencję czasami można wytworzyć w ogóle poza świadomym procesem niekompetencji kompetencji, tak? Mhm. Czyli ona się wytwarza. I zwróć uwagę, że wytwarza się wtedy, kiedy ktoś przychodzi, robi, a ty spytasz, jak ty to robisz? No nie wiem, wziąłem, zrobiłem i tak całe życie robię. I nawet nie myśli o tym, tak?
1: Tak.
0: Ja mogę tu z wami się podzielić z mojego podwórka tego ostatnich kilkunastu miesięcy, czyli blisko 3 lat, kiedy sobie ćwiczę na instrumenciku, to ja już to zauważyłem, bo to obserwuję, no właśnie na takich rzeczach. Weź, lubisz muzykę, weź jakikolwiek instrument, zacznij się na nim uczyć. Zobaczysz, to jest największy nauczyciel. Pomijając to, czy będziesz grał, czy nie będziesz grał. Proces uczenia obnaży ci właśnie to, o czym mówię. Czyli na początku palce nie chcą działać. Ty chcesz, żeby palec nacisnął, a on i tak swoje. A jeszcze do tego, jeżeli masz dwie ręce i każdy co innego, jeszcze do tego, jak tymi rękoma musisz machać prawo-lewo, no to już w ogóle. I jeszcze siła, nacisk ma bardzo ważny, tak? Czyli krótko mówiąc, świetny instrument, ale sam nie gra. Trzeba teraz, ja wiem, co mam zrobić. Tu masz nacisnąć tak, tu masz tym palcem to, w takim czasie. No i co z tego, jak te palce nie chcą? No więc spowalniam. I najpierw świadomie uczę się kompetencji, tak? Bo objawiło się świadoma niekompetencja. Chciałem, a nie umiem. No więc się uczę powolutku. Tak, to ten. Jak ten, to tak. Jak ten, to tak. Ja ten i powtarzam. Co wytwarzam? Świadomą kompetencję, czyli muszę pilnować. Aha, teraz to, teraz to, teraz to, teraz to. Jak to przegram kilka tysięcy razy, to nagle bierzesz, grasz. A dlaczego tak grasz? O, nie wiem. Mało tego. Dochodzi do momentu, w którym jak zaczynam się zastanawiać, co gram, to mi się wszystko gubi. Czyli jak włączam w to świadomość, to wywala się całe wszystko. Więc zaczynasz działać tylko na odruchach. Podświadomość działa szybciej. I to znowu wiedzą na przykład jednostki specjalne. Tak? To jest tak zwana pamięć mięśniowa. Oczywiście pamięć nie ma mięśni, mięśnie nie mają pamięci, ale tak to się określa. Tak? Czyli krótko mówiąc, wyłączasz jakby świadomość i lecisz na odruchach, wyćwiczonych, wytrenowanych odruchach. O tym wiedzą wszyscy, którzy wykonują jakieś czynności odruchowo, chcą doprowadzać do mistrzostwa. Mhm. A teraz tak, chcemy być mistrzami w relacji, czyli nie nazywamy tego chcę być mistrzem relacji, ale chcę mieć relację wspaniałą, miłą, w której ja się czuję, w której ja się czuję dobrze, w której mogę czuć się sobą. A czy ja potrafię ze swojej strony tą relacją pokierować? Czy ja potrafię ze swojej strony nie prowokować sytuacji sprzężenia zwrotnego? Bo zawsze je i tak robię. Tylko czy i w jaki sposób inicjuję sprzężenie zwrotne, że ono nie jest takie, jakie oczekuję? No i oczywiście tu się chodzi, to nie ja, to ona jest toksyczna. Bo to ona mnie denerwuje. Bo jakby się nie czepiała, to by nie było. Jakby tak się nie zachowywała, to ja bym też nie zachowywał się. Jakby Bóg mi nie zrobił, to ja bym Bogu też tak nie zrobił. I zobacz, ten schemat odwdzięczania się funkcjonuje dokładnie tak samo. Nawet, uwaga, pewnie mnie będziecie liczowali, nawet w modlitwie. Panie Boże, ja będę dobry, ale zrób to i to i to. Takie targowanie się z Bogiem. Ja zrobię, jak dostanę. To podejść do kominka i powiedz, kominku, zimno mi, ogrzej mnie, to ja ci dołożę. I zobacz, co z tego, że głowa wie, to tak nie działa, ale nie mamy nawyku pilnowania swojej reakcji w świadomości, że moja reakcja zawsze jest akcją dla środowiska.
1: Mirek, w zasadzie dzisiaj określiliśmy tego Pawła i Gawła w formie
0: schematu
1: mowej, tak, jak to funkcjonuje, jak to działa, ale mi brakuje ciągle, jak to w życiu zamienić na konkrety?
0: Maćku, ale to powiem ci tak, to co dzisiaj powiedzieliśmy, oczywiście można powiedzieć, że to jest teoria. I choćbyś tą teorię wykuł na pamięć, nic ci to nie da, dopóki mózg tego nie zrozumie, czyli to nie będzie ten aha moment. I teraz w momencie, kiedy rozpoznasz ten aha moment, to wszystko się zmienia, nie zmieniając nic. Bo podświadomość, czyli wyobraź sobie, wydzielmy podświadomość, że ona jest takim ludzikiem tam, innym. I ona nagle mówi, a to tak mam układać to, dobra, super, nigdy nie widziałem, to ja teraz będę tak układał. I ona zaczyna to układać już według nowego schematu. Tylko właśnie to jest ten kluczowy moment aha, zrozumienia. I teraz, żeby nastąpiło to zrozumienie, no to zobacz, co się dzieje. Miałem nieświadomą niekompetencję. Jak mam to zrobić? Wchodzę w świadomą niekompetencję. A ty pytasz, jak to zastosować w życiu? Czyli jak przejść do momentu świadomej kompetencji, żeby w konsekwencji powtarzania stało się to nieświadomą kompetencją, tak? Zobacz, wszystko można pięknie na etapy rozpisać i rozrysować. Tylko teraz tak, określenie, w którym miejscu jestem, to jak poruszanie się na mapie. Wyrzuciłem cię, nie wiem, w środku dżungli dałem mapę. Musisz najpierw się zorientować, gdzie jesteś. Choćbyś miał najdokładniejszą mapę, jeżeli nie oznaczysz swojego punktu, w którym się znajdujesz, mapę możesz do kosza wyrzucić.
1: Dokładnie.
0: Tak?
1: To jest... chodzi wtedy na najwyższe drzewo i się patrzy, gdzie się jest.
0: Ja pamiętam dawno temu, ja mogę pomylić audycję, bo to naprawdę było w dzieciństwie. Pamiętasz Studio 2? Jeszcze tak. Te czasy, kiedy było Studio 2? Tam był taki sketch i to chyba... Ja, dobra, tam było kilku takich dyżurnych komików, nie, które robiły między innymi wokół Mana Materny. To się kręciło. I słuchaj, dwóch gości wyszło na ulicę Warszawy, udając obcokrajowców. Ja to pamiętam jak dzisiaj, po prostu myśmy sikali z tego. I szedł taki obcokrajowiec, podchodził do przechodnia w Warszawie, pokazywał, mówi, ja tu mam mapę, ja przyjechałem takim łamaną polszczyzną, gdzie ja jestem, gdzie tu dojść na, i adres pokazuje. I dawał mapę. Wiesz, co było tą mapą? Będziesz się zdziwisz, będziesz się śmiał. To były, kiedyś w gazetach były takie rozrysowywane schematy krawieckie, jak to się nazywa, wzory krawieckie, że wyciągałeś na materiał i to były od razu gotowe wzory, tak? Że nakładałeś na materiał, odrysowywałeś. No i takie, i to było wydrukowane jedno na drugim, różnymi liniami. Więc on to pokazywał jako mapę. Słuchaj, jak ci ludzie kombinowali. Na zasadzie, o, to my chyba jesteśmy tu, tak? Bo tu gruba kreska to pewnie będzie Marszałkowska, to będzie tu, tu, tu, tu, tu, tak? I się gubili. I tak, i tak, i tak, i tak. Rozumiesz? I teraz ja to pokazuję, jak nadając, i znowu popatrz, jaki schemat działa. Jest bodziec, pokazuje cię, proszę cię o pomoc, jestem w kłopocie. Twój odruch, trzeba pomóc. Odwdzięczyć się, bo ja przyszedłem do ciebie z prośbą, jestem w kłopocie, czy mi pomożesz? Naturalną rzeczą, oczywiście, że pomogę, to mnie nie kosztuje, ja ci nie mam oddać samochodu, mam ci dać tylko informację, jasne, że tak. Prawda? Zobacz, naturalny ludzki odruch.

Zapraszam Was do podcastu W Magicznym Kręgu w Radio Cenzura. Tu dzielę się moją wiedzą, doświadczeniem, sercem. Opowiadam o warsztatach, o życiu, dotykam naszych emocji. Czasem wpadnie miły gość, by podzielić się z nami tym, co wartościowe. Często wplatam dużo prywatności, bo mówicie, że tu też odnajdujecie to, co ważne dla Was. Wasz feedback wiele dla mnie znaczy. Rozgość się. Zostań ze mną. Posłuchaj. W każdy poniedziałek godzina 20 irlandzkiego czasu, 19 czasu polskiego. W magicznym kręgu Maja Izabela Zachorska.

0: gorgeous.
1: Tu Agnieszka z audycji Odkryj w sobie moc. Jeśli szukasz przestrzeni, w której możesz na chwilę się zatrzymać, posłuchać inspirujących rozmów, odnaleźć spokój i wrócić do siebie, to serdecznie zapraszam Cię do naszej audycji. Razem z Anią na antenie Radia Cenzura co 2 tygodnie dzielimy się tym, co pomaga nam i innym wracać do wewnętrznej siły, zrozumienia, równowagi i spełnienia, żyjąc w zgodzie ze swoją autentycznością. A jeśli szukasz jeszcze więcej inspiracji, koniecznie zajrzyj na stronę www.radiocenzura.pl albo odwiedź kanał Radia na YouTube. W ramówce znajdziesz wiele wyjątkowych audycji dla każdego, kto chce żyć bardziej świadomie i czerpać z treści, które poruszają, skłaniają do refleksji i wnoszą prawdziwą wartość oraz nową perspektywę. A tymczasem do usłyszenia w Odkryj w sobie moc.

zwyczajnik. Znaczy głowa. Chociaż tak jak on gotuje mi tu zestaw złych zachowań, bo się snuję. Się chowam i naświetlam telefonem, źle się czuję. Za sobą i naświetlam telefonem. Jestem w piku mego życia, ale chciałem być artystą. Wiem, docenią mnie po śmierci. Teraz muszę cisnąć. A więc paramy się parami, dniami i nocami. Życiem się paramy, czasem chciałbym się odchamić.

Love.

Witam serdecznie na antenie Radia Cenzura. Chciałbym Państwa zachęcić do słuchania i oglądania moich spotkań pod tytułem Tajemnice Myśli. Są to spotkania tak naprawdę ze zrozumieniem, czym są nasze myśli, skąd pochodzą, co można z nimi zrobić, jak funkcjonować w ogóle w świecie myśli i czy nasze myśli mają jakiś kontakt ze świadomością naszą i tą świadomością wszechświata. Zapraszam serdecznie na te spotkania i z tej strony chciałbym jeszcze powiedzieć jedną rzecz, że nasze samopoczucie bardzo, ale to bardzo zależą od naszych myśli. Zapraszam serdecznie, Maciej Witkowski.

0: Make something special.
1: Radio Cenzura. Cenzurujemy zawsze i wszędzie. YouTube, Facebook czy Google. To amatorzy. My cenzurujemy profesjonalnie.

rozmowy o zdrowiu przy ciepłej wodzie. Nowy sezon, nowi goście, porozmawiamy o zdrowiu, pasjach, kreowaniu nowej rzeczywistości. Zapraszam w co drugą środę o godzinie 19 na żywo. Do usłyszenia!